0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Jest to szósta, zaczynamy SK News, Marcin Procki, dzień dobry. Uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Alert RCB o takiej treści otrzymali mieszkańcy dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego. Rosja w nocy przypuściła atak rakietami i dronami, które poleciały w stronę Kijowa. Zginęło 5 osób, a blisko 300 zostało rannych. Nieba nad Polską pilnowały nasze myśliwce, a alert przed kilkoma minutami został odwołany. Kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. To 12 osób, które przyleciało maszynami LPR-u. Na Węgrzech są jeszcze poszkodowani, których stan zdrowia na razie nie pozwala na przewiezienie do kraju, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
1: W szpitalach pozostaje na terenie Węgier 5 osób, 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu.
0: A jedna z tych osób jeszcze w tym tygodniu ma zostać przewieziona do Polski. Zbliża się nowy rok szkolny, a w nim edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowa. Jej program obejmie m.in. zdrowie psychiczne, profilaktykę uzależnień, higienę cyfrową i pierwszą pomoc. Nieobowiązkowe pozostaną zajęcia dotyczące edukacji seksualnej.
2: Wyłączenie edukacji związanej ze zdrowiem seksualnym daje szansę rodzicom, którzy obawiają się tego tematu, na

0: pozwolenie dziecku zdobycia wiedzy o zdrowiu.
1: Ocenia Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, a z tego przedmiotu uczniowie nie będą otrzymywali ocen.
2: Jankes. Kama. I Wiktor. Wiktor.
3: No i czwartek. Oficjalnie już melduje się w kalendarzu. Jedni wstają z obowiązku, a inni wstają, bo są dziwni i tak lubią. Jankes musiał wyczyścić ekspres z fusów, dlatego kolega się podniósł. Ja z kolei chcę was zapytać, czy wstajecie, bo chcecie, czy dlatego, że musieliście. 664-402-302 albo na Messengerze mikrofon macie i tam do niego gadacie. Wstajecie, bo chcecie, czy dlatego, że musicie?

0: można głosować na dwie ręce?
1: A oczywiście, że tak.
0: To super, że ja biorę przykład właśnie od polityków, bo ja chcę i muszę.
1: Naraz.
0: Muszę kawę i chcę.
1: Gość wszystkie opcje zgarnął dzisiaj.
0: Dokładnie, czyli dwa punkty ode mnie właśnie na dwie możliwości, opcje, ale pytamy, jakie jest z wami. Z ekspresami u nas jest bardzo dobrze, wszystkie dzisiaj wyczyściłem już.
1: Kurczę, w ogóle szczęście, ale że wiesz, ten nasz ekspres jeszcze działa, przecież on ma z jakieś 118 lat.
0: To też, a wiesz, że tam w środku zawsze jest przebieg, jak panowie czasami przychodzą już, no jak ja już nie doczyszczę, to nie mówią, ile wy tej kawy chlejecie.
1: Oprócz przebiegu tam jest jeszcze nowe życie w środku, tam jest Ameryka Południowa, tam jest las tropikalny.
0: Ale są takie rzeczywiście miejsca gdzieś tam w sieci, na YouTubach i tych innych, gdzie pokazują, jak ludzie przynoszą ekspresy, co tam się dzieje.
1: Nie chcę tam zaglądać, po prostu piję i uznaję, że tak ma być.
0: Zajrzyjmy lepiej w słuchawki na Messengerze nasze.
1: No właśnie, wstałam, bo chciałam, czy dlatego, że musiałam?
2: Siema Eska, o tak nieludzkiej porze wstaje się tylko z przymusu. No niestety w moim wypadku to wyjście do pracy. Pozdrowienia!
1: Pozdrowienia, praca czeka!
0: Pozdrowienia do więzienia oczywiście.
1: To jeszcze na drugą nóżkę, dzień dobry.
3: Ja chcę tylko powiedzieć, że właśnie jadę do roboty i tęsknię za swoją kołderką.
0: A kołderka nie.

0: końcu jakiś kawałek o mojej córce. Maja.
1: No dobra, wszystkiego fajnego dla was z samego rana. Dzień dobry, Jadziu. Dzień dobry, czemu nie słuchać ciebie za bardzo? A teraz słuchać.
2: Dzień dobry.
0: Tu jest mikrofon, do niego się mówi i się komentuje sprawy bieżące. Słuchajcie, Książulo, czyli facet od kebabów i od YouTube'a, udowodnił, że da się na tym zrobić wielkie pieniądze, bo uwaga.
1: Ach, wiem, pochwalił się tą furą.
0: Media donoszą, że wyjechał prosto z salonu nowiutkim Porsche 911. Dziennikarze sprawdzili, że tenże konkretny model, który on kupił, uwaga, cena minimalna 1 600 000 zł.
1: Minimalna 1 600 000, czyli jak sobie dorzucił jeszcze kierownicę i pewnie coś jeszcze.
0: I kierunkowskazy.
2: 2 miliony.
1: To pewnie jest 2 miliony nawet. No.
2: Widzisz, jak się można zarobić na kebaba?
1: No, my w radio właśnie, no ale no i...
2: A ja przyjechałam do radia autobusem za podobną cenę.
1: O, a to prawda, to też tak. Są drogie fury. No. Rzeczywiście. No dobra, okej, przeglądamy dalej prasę. Dzieje się, patrzę co tutaj.
0: Wejścióweczki, słuchajcie, na nowy Taniec z Gwiazdami się rozeszły jak świeże bułeczki. Jeszcze pierwszy odcinek nie wystartował, bo to na początku września.
1: Ale nie chodzi o bilety, przepraszam, nie chodzi o bilety przed telewizorem, tylko o bilety na widowni, tak. Żeby zobaczyć to na żywo.
0: Jakbyś chciał się tam pokazać, może kamera cię smyrnie, znajomi cię zobaczą. Gdzieś tam za Iwoną Pawlowicz sobie usiądziesz. 350 zł kosztuje taka wejściówka na Taniec.
1: 350 zł!
2: Na jeden odcinek?
0: Na jeden odcinek, na jeden fotel.
1: A ty myślałeś, że na wszystkie?
2: Ja myślałam, że na wszystkie.
0: Karnet jak na
1: furze. Ale rzeczywiście rozeszło się to dosłownie w ile?
2: Karnet na Legię.
1: Albo na inne. No dobra. W niecałe 3 minutki, prawda? Rozeszło się to wszystko.
0: Poszło. Taniec z Gwiazdami wyprzedany.
2: To ja wybieram Taniec z naszymi hitami. Na czasie.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: To dawaj, Jodziula, tańczymy.
1: No właśnie.
2: Dobrze. No już, puszczaj, puszczaj hity.
1: No puszczamy, a ty masz jakiś swój ulubiony taniec? Jakiś styl? Czacza?
2: Tak, czacza.
1: Czacza.
0: Ja bym z Jadzią...
2: Czy pani lubi czaczę?
0: Jadziula, słuchaj, ja bym z tobą w tango poszedł.
2: Dobrze.
1: Pojedźmy razem.

0: One Kiss, 25 minut po 6, zaraz Procki będzie się z nami całował, od newsów gość, o złocie będzie gadał, wiesz?
1: Rzeczywiście, o złocie?
0: Tak, ale to jest takie złoto, którego nie chcesz.
2: O co chodzi?
0: Złote algi w wodzie, ryby umierają.
1: Biedne te rybki, no, rzeczywiście. Pozdrowienia dla ryby, które nas teraz słuchają z samego rana.
0: No nie słyszą.
1: Nie słyszą?
0: Nie słyszą.
1: No te, które są, to jeszcze słyszą.
0: Chyba, że te, które wypłynęły na powierzchnię, to słyszą, bo mają już uszy nad wodą.
1: Za chwilę szczegóły, rzeczywiście jest niebezpiecznie, bądźcie z nami blisko radia.

0: Gdy Iga wygrywa w Paryżu, gdy Robert strzela na wyjeździe, gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK. Najlepszy polski hip-hop. Największe rapowe hity. I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK. Rap 20. Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce. Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK. Rap 20 w SK. Każdy poniedziałek po 23.
1: Zapraszam, Mati Fuczyło.
0: I po reklamie.
2: Jest 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, poranny alert RCB odwołany. Dostali go w nocy mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z atakiem na zachodnią Ukrainę. 3 tony śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego. Powodem śnięcia ryb jest złota alga. Wody Polskie wprowadziły zakaz żeglugi na jednej z sekcji kanału, tak by glony nie przeniosły się w inne miejsca.
0: SK Sport News.
2: Kolejny krok Igi Świątek w stronę obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka bez większych problemów pokonała Diane Parry 6-3, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału. Była to 9. wygrana Świątek z rzędu. W kolejnym meczu jej rywalką będzie Jelena Rybakina. A Krakowia wzmacnia siłę ataku. Jej nowym piłkarzem został Mohamed Berthe. To belgijski napastnik, który do tej pory grał w swojej krajowej lidze.

0: A już jutro pasy czekają derby z Wieczystą.
1: No to jak tam chcecie, czy musicie w czwartek 20 sierpnia, dajcie znać?
2: Powiem tak, chciałbym odpowiedzieć, że nie chcę musieć, ale niestety muszę chcieć.
3: Czy ja muszę to sobie rozrysować?
1: Czyli od przodu do tyłu, z tyłu do przodu i wyjdzie ci dobrze.
3: A i od góry i od dołu.
1: Dokładnie.
3: A okej, no to Messenger czeka w takim razie. Wstajecie, bo chcecie, czy dlatego, że musieliście?
1: Zapraszamy, polecamy. Kawka się leje.

0: 22 minuty do godziny 7, zgadza się.
1: Wszystko się zgadza. Słuchaj, za chwilę tak się będzie działo.
2: To rzeczywiście...
0: Ale nie straszmy dzieciaki od samego rana. Ale rzeczywiście wakacje, no... Bliżej mety niż dalej mety.
1: Jak zadzwoni taki dzwonek na przerwę na przykład i dzieciaki pobiegną na obiad, to okazuje się, że od nowego roku szkolnego zmieniają się zasady żywieniowe w szkołach.
0: A to już nie będzie... Ja pamiętam, miałem takie karty, dostawałem takie karty papierowe i wycinało się każdy dzień. Trzeba było wyciąć nożyczkami dany dzień. To było niesamowite, no.
1: Co to były za lata? Który to był rok?
0: 100 tysięcy lat temu.
1: Teraz uwaga, w szkołach okazuje się, że będzie panowała dieta planetarna i ona ma łączyć troskę o zdrowie i środowisko w menu, co oznacza, że uwaga, w jadłospisach pojawi się więcej produktów roślinnych, a o wiele mniej mięsa.
0: No kurczę, no to czyli teraz będzie tak, no ziemniaczki zjedz, a mięsko?
1: A mięska akurat dzisiaj nie ma.
3: Reklama.
4: Tu Sylwia Grzeszczak.
5: Cześć, mówi Janusz Panasek z Lloyd Bank.
6: Tu Maryla Rodowicz.
7: Tu Dawid Podsiadło.
8: Cześć, kochani, mówi Edyta Górniak.
9: I Mrozu.
10: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
11: Teraz masz je wszystkie.

0: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
1: Emil
2: SK budzi w urodziny.
3: Zabrzmiało, jakbyśmy już świętowali czwarty dzień urodzin Emila. Dzień dobry, Emilek, cześć, hej, hej.
4: No, witam.
3: A masz w swojej historii jakieś takie twoje ulubione, najbardziej odpalone urodziny, do których czasami wracasz? Może osiemnastka, może?
4: Może będzie 18, niech będzie 18.
3: Nie sugeruję.
2: To są twoje zabawy z twoimi znajomymi. Podobno masz złote ręce i złote serce. Mógłbyś te ręce na chwilkę wyciągnąć do telefonu, bo chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda?
3: O,
4: jasne,
3: ale drogie.
2: Kurczę, rzeczywiście.
3: Jakbyśmy tak obcięli, to byśmy byli bogaczami. O.
2: Podobno jesteś gościem, który potrafi zrobić w domu wszystko, tylko z jedną rzeczą ci trochę nie idzie. Z porannym wstawaniem. Lubisz sobie pospać do późnych godzin? Więc
4: tak, zgadza się.
2: Próbujemy o 6:50 to zrobić, ale na razie brzmisz całkiem okej, no.
3: No tak.
4: No jako całkiem. Dobrze mnie obudziliście tu do tego.
3: Słuchaj, no wszystkiego dobrego dla ciebie. Jak myślisz, kto nam doniósł na ciebie?
4: No, pewnie moja ukochana żona.
2: Zgadza się. Oczywiście, że to ona. I to ona zapewnia ci stówkę urodzinową i zapas oryginalnego soku, który wyślemy prosto pod twoje drzwi.
4: Super, dzięki.
3: Twoja żona napisała nam w zgłoszeniu: życzę mojemu facetowi mnóstwa energii. Może ona coś planuje na dzisiaj, słuchaj. Będzie ta energia, no, czy nie będzie?
4: O, dzisiaj to będzie na pewno.
2: No, to wieczorem zajmij się nią godnie.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: Połączenie idealne. Swedish House Mafia i Lil Kelly, za chwilę siódma i za chwilę kolejne spotkanie z wiadomościami.
1: Zgadza się, Marcin Prowski kończy pić kawkę i za chwilę przyjdzie, no i do kawy tej naszej dorzuci informację. Będzie o progach podatkowych.
0: Podobno się coś zmienia dla klasy średniej, tylko zastanawiam się, czy nam to coś zrobi, czy nie zrobi.
1: To nie, bo my nie. To my tam nie. Daleko mamy do klasy średniej. Proszę pana, my jesteśmy niziutko i dopiero później klasa średnia i dopiero później są bogacze.
0: Znaczy ja miałem kiedyś taką koleżankę i ona mi mówiła, że ja jestem średni.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Radio SK. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest
7: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: 3,17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
0: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca! Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Co najmniej 8 osób nie żyje, a ponad 30 jest rannych. W nocy rosyjska armia zaatakowała ukraińską stolicę. Polska prewencyjnie poderwała swoje myśliwce. Do mieszkańców wschodniej Polski zostały wysłane też alerty. A o szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
1: Tysiące mieszkańców Kijowa minioną noc spędziły na stacjach metra, chroniąc się przed atakami. W mediach społecznościowych krążą filmy z rosyjskich ataków na Kijów. Armia Putina użyła do nich dronów i balistyki. W związku z rosyjskim atakiem Polska poderwała swoje myśliwce i postawiła w gotowości naziemny system obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Te działania, jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, miały charakter typowo prewencyjny. Mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali też jednak alerty w tej sprawie.
0: To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego nowa 24% stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych.
2: Wprowadzenie dodatkowego 24% podatku PIT oznacza zysk nawet 3600 zł w skali roku.
0: No, wylicza Łukasz Trybulski z redakcji ekonomicznej Superekspresu. Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.

0: Ostrzeżenia przed pogodą w kilku województwach, w Małopolsce i na Podkarpaciu dziś alert przed upałem, z kolei w pasie od Lubelszczyzny przez centrum po Lubelszczyznę spodziewane są burze. Natomiast na Podhalu czy w Bieszczadach obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem.
1: No i to jedziemy dalej, prawda? Czwartek za kwadrans piątek, 2 minutki po godzinie 7.
2: Wstałam, bo musiałam, czy dlatego, że chciałam.
3: Dzień dobry. Wstałem, bo chciałem. Ciasto zagniecione, farsz zrobiony, będą pierożki. Pozdrawiam serdecznie.
2: To powiedz mi, jakie są pierogi, to powiem ci, jakim jesteś człowiekiem. Odsmażane i z patelni, czy z wody i ze śmietaną?
1: Odsmażane z patelni z cebulką.
2: A, no to możemy się dogadać razem, bo ja wezmę te z wody.
1: A z jakiego miasta pan pochodzi?
2: Starczy dla każdego, Zielona Góra.
1: A ja Gorzów Wielkopolski.
2: No właśnie.
4: No mówisz, że dogadamy się, no. No
2: oczywiście, że tak.
4: Powolutku, no oczywiście. A Dawid Podsiadło jest z Domorowej Górniczej.
2: A, to on je kaszankę. To też się dogadamy.
1: No dobra, życzymy wam fantastycznego, smacznego dnia i oczywiście czekamy na Messengerku.
2: Tak jest. Wstajecie, bo chcecie? Czy musieliście?

0: Razem walczymy o ten czwartek. 9 minut po godzinie 7. Tu Eseczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim oczywiście. Dla pana kawa z cukrem czy bez cukru?
0: A właśnie powiem ci, że zdrowo bez cukru i nawet bez mleka.
1: Ach, ja też na czarno. Też tak lubię. No to my chyba do tego rankingu się tutaj dorzuciliśmy.
0: No, okazuje się, że wyznaczamy trendy?
1: Tak, spożycie cukru w Polsce spadło o 40%. Przeciętny Polak, czyli ja albo ty, spożywamy dziś mniej cukru niż dekadę temu. Prawie o 4 kg cukru mniej niż w ciągu roku, tak? No niesamowite.
0: Kurczę, to jak cukru nie jemy, to może chociaż sobie zaśpiewajmy.

0: Drogi śledzie, siódemka jedzie. Kwadrans po godzinie siódmej.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Wszystko działa, linie otwarte, 664-402-302. Nasze gadżety, do tego wydanie sierpniowe magazynu SK Story. To wszystko może wpaść zaraz w wasze łapy.
0: Dajcie sobie szansę na takiej właśnie przyjemności. Najpierw trzeba się dozwonić, 664-402-302. I kto odpowie na siódme pytanie, ten zgarnie nagrody.
2: Halululu, dzień dobry.
0: Pamiętajcie, że mamy ograniczony czas, 2 minutki, żeby się wyrobić.
2: Mhm. Czy ktoś jest po drugiej stronie? Halo, dzień dobry.
3: No dzień dobry, w końcu się udało.
0: No w końcu, ile możemy na ciebie czekać? No leśmy.
3: No ileż można, dzień dobry.
2: Pierwsze pytanie, uwaga, proszę się skupić, bo to jest ważna sprawa. Co to znaczy, że komuś odbiła palma?
3: Że ktoś ma nierówno pod sufitem.
2: Dobrze.
0: Drugie. Drugie, co to znaczy, że ktoś ma nierówno pod sufitem?
3: To znaczy, że odbiła mu palma.
2: Dobrze.
0: Trzecie.
2: Jak ma na imię, albo miał, twój ulubiony wujek?
3: Wujek Andrzej.
2: Dobrze. Wszystko się zgadza.
0: Czwarte. Jadąc do Trójmiasta od wschodu, najpierw jest Gdańsk, Sopot czy Gdynia?
3: Najpierw jest... Strzelam. Sopot.
0: No jak to? Byłeś kiedyś w Trójmieście, czy nie byłeś?
3: Gdańsk, byłem, oczywiście, Sopot, że byłem.
0: Gdynia, no, Gdańsk, kolei, Sopot, no. Gdynia, jedziemy od domu tutaj, no.
2: Niestety, musimy się rozłączyć.
3: Sorry.
2: Żegnaj, piękny kawalerze.
0: A taki fajny był, prawda?
2: No, taki fajny.
0: I miał równo pod sufitem.
2: Miał, halo, dzień dobry.
0: Halo. Niestety, no.
2: Halo?
0: Jesteś?
4: Dzień dobry, jestem.
0: No w końcu, lećmy dalej, dobra.
2: Jak się nazywa autostrada A2? Ona oprócz tego, że jest A2, to ma jeszcze taką nazwę swoją, potoczną.
4: Ma taką charakterystyczną, jeździłem ten tydyk nie raz. Ja wiesz, też tam ten tydyk często jeździ.
2: No i co to?
4: Święty.
2: Autostrada. Niech żyje swoboda i...
4: wolności!
0: Niesamowite, że wiedział i się wyrobił w sekundzie. Dobra, lećmy dalej.
2: Czy są ślimaki bez domków, bez skorupek?
4: Oczywiście.
0: Siódme. Na jakim pytaniu wywalił się poprzedni słuchacz? To jest siódme pytanie.
4: Na czwartym.
0: Dobrze!
5: Nie było pytanie na którym, ale dobra, zaliczamy. Już czas się kończył. Polubiliśmy cię, Miśku. Mamy dla ciebie prezenty, nagrody.
2: No,
0: rewelacja. Magazyn Radia SK, SK Story, wydanie sierpniowe i inne gadżety nasze SK-owe.
2: Tak jest. No i przy okazji jeszcze możesz zareklamować swoją firmę, pozdrowić znajomych, wygłosić apel do narodu.
4: Brawo, pozdrawiam wam wszystkich, ludzie. Kochajcie się, żyjcie pięknym dniem. Jest błońce, jest pięknie.
2: Ale powiedział.

0: Albo mi się wydaje.
1: Jankes. Jankes. Kama. Kama i Wiktor. Wiktor.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
1: Radio SK. Radio SK.
0: Były brudne od piachu po prostu. Dokładnie.

0: chwilę, 7.30, pokaż buty, jakie masz dzisiaj.
1: No proszę bardzo.
0: A, zielone.
2: Trampeczki,
0: a co tam? No bo za chwilę będzie o złotych butach. Kto dostał, kto przegrał, klasyfikacja dla najlepszych piłkarzy Europy.
3: Kiedyś miałem złote buty, wiesz?
0: Oczywiście, chyba.
3: Naprawdę.
0: Naprawdę?
3: To takie, no tak,

0: antenie.
1: Pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
2: A ja jestem Jankes.
0: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo, widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
0: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to.
1: Sprawdź to.
0: Odpal Rap 20 w Radiu SK. W każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery.
1: A do naszego studia wbijają goście.
0: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
1: Głosujecie na SK.pl.
0: A potem słuchacie w poniedziałki po 23. Rap 20 w Radiu SK.
4: Zapraszam, Mati Fuczyło.
0: I po reklamie.
5: 7.30 na zegarach, to jest Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Grozi mu 12 lat więzienia. YouTuber Stu z zarzutami za aferę Pandora Gate odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. A brytyjski książę Harry i jego żona Meghan wracają z USA.

0: Ta do Wielkiej Brytanii. 6 lat temu Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej i razem z żoną wyleciał do Stanów Zjednoczonych. W najbliższych tygodniach mają jednak opuścić Kalifornię.
1: SK Sport News.
0: A Harry Kane odebrał złotego buta dla najlepszego strzelca Europy. W ostatnim sezonie napastnik zdobył dla Bayernu 36 bramek. Bawarski klub opublikował nagranie z gratulacjami od innych piłkarzy. Wśród nich znalazł się m.in. Robert Lewandowski.
2: Hi Harry, congratulations on winning the European Gold.
0: A w klasyfikacji złotego buta drugi był Erling Haaland, a trzeci Kylian Mbappé. A Jelena Rybakina ponownie na drodze Igi Świątek. Do ich pojedynku dojdzie dziś w nocy w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Tenisistki mierzyły się ze sobą zaledwie tydzień temu. W finale w Toronto górą była Świątek.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
5: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w czwartek. Za kwadrans piątek.

0: się ze sobą zaledwie tydzień temu. W finale w Toronto górą była Świątek.
1: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
1: W Radiu SK.
3: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w czwartek, za kwadrans piątek.
4: Usłyszę, że dzisiaj wstaliście. Chcieliście czy musieliście?
5: Dzień dobry. Wstałem, bo chciałem. Ciasto zagniecione, fudge zrobiony, będą pierożki. Pozdrawiam serdecznie.
3: Dobrze, że pan przypomniał się rzeczywiście. Bardzo serdecznie życzymy smacznego. Lubisz pierogi?
4: Oczywiście, że lubię. A odsmażane czy z wody?
3: Nie. Ja odsmażane.
4: A ja z wody, to się
3: dogadamy. A skąd pan jest?
4: Ja z Zielonej Góry.
3: A ja z Gorzowa.
4: O kurka.
3: A Dawid Podsiadło?
4: On je kaszankę akurat.

0: kalendarzu jest dzień wyznawania miłości, a tu Zalia na antenie, no to wyznaję, no. Absolutnie, całym serduszkiem, oczywiście tym muzycznym, jestem za nią.
1: Ty lubisz, prawda, Zalię?
0: No jak ona wchodzi po tych schodach i mówi, ty głupku, w tym drugim...
1: Gdzie tak powiedziała?
0: No w orkiestrze, w tym męskim graniu.
1: Okej, ach... To jest do ciebie?
0: No, ja zawsze mam takie poczucie, że to do mnie, no.
1: W dzisiaj dzień wyznawania miłości, rzeczywiście, ale to przy okazji wyznajcie, no właśnie komuś miłość na antenie Radia SK.
0: Wyślijcie nam coś miłego na zdjęciu, bo zbieramy wasze numery telefonów, bo po 8 zagramy w 500.

0: To jest do ciebie.
1: No, ja zawsze mam takie poczucie, że to do mnie. No.
0: W dzisiaj dzień wyznawania miłości, rzeczywiście, ale to przy okazji wyznajcie, no właśnie komuś miłość na antenie Radia SK.
1: Wyślijcie nam coś miłego na zdjęciu, bo zbieramy wasze numery telefonów, bo po 8 zagramy w 500.

0: Aż taka fotka jakby się pojawiła.
1: I wtedy rzeczywiście będzie nam łatwiej wybrać kogoś na antenę. Później ta osoba wybiera sobie albo ciebie, albo mnie. No i z tą osobą będzie walczyć o 500. Im więcej tych samych skojarzeń jednowyrazowych do naszego wyrazu, do naszego słowa, tym więcej kasiory.
0: Jankes ostatnio idzie po prostu naprawdę jak
1: dobrze mi idzie, naprawdę.
0: 400 były, 300 były ostatnio. To są dobre wyniki.
1: Na pewno znacznie lepiej mi idzie niż w Kim jest Jankes.
0: Ciekawe, kogo dzisiaj wybierzecie. Coś miłego na fotce, numer telefonu, a my po 8 od dzwonimy i w sprawie kasy będziemy gadać.
2: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
4: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
3: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
2: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
7: Sformowanie Gen Z.
8: Pokolenie młodych.
9: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
2: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
10: No można się zakochać, nie? Nie,
2: SK Reakcje.
11: SK Reakcje.
2: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
12: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.

0: baby, baby.
1: Też lubisz ten moment?
2: Oczywiście, że tak.
1: Masz takie momenty w utworach, takie swoje ulubione?
2: Mhm.
0: Ja też.
2: A jak jest zła muzyka, to moim ulubionym momentem jest jak się kończy.
1: U nas tylko i wyłącznie dobre dźwięki na antenie Radia SK. No i on, który no wpada na kawę codziennie rano przed godziną 8 i robi zamieszanie.
2: W dowodzie ma napisane Kamil Dosel, ale codziennie zmienia osobowości. Dzisiaj na przykład bimbrownik Bożena się objawi narodowi.
1: Przychodzi on do okienka

0: Jakiegoś urzędu? Dzień dobry, to Kamil Nosen. O nie, nie.
1: Ja pana słyszałem, pan jest bimbrownik Bożena.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham.
4: Czy ja do pani Katarzyny z wylotu na Egipt 22 się dotelefonowała?
3: Tak,
4: moje uszanowanie, bimbrownik Bożena. Ja telefonuję z biura podróży, bo tutaj mamy informację. Wy chcieliście pokój na dwie osoby, a później pokój dziecięcy, tak? Dobrze zrozumiałam?
3: Znaczy się dwa dwuosobowe, na to. 8.
4: No właśnie, tak właśnie.
3: Dwa dwuosobowe i jeden czteroosobowy, jak się
4: no
3: da.
4: No właśnie. I tutaj, proszę pani, ja mam komplikacje, bo tak, będziecie na tym piętrze, które będzie odświeżone i ja muszę was podzielić, bo tak, prawa strona by była pierwsza do tapetowania, a później by państwo przenieśli na lewą stronę. Tutaj musieliby byście być czujni i dlatego też ten telefon jest wykonany, żebyście mieli te pokoje, które chcecie, ale one będą tapetowane.
3: Dobrze, ale my się będziemy musieli przenosić po prostu?
4: Nie. Ten pokój będzie najpierw po prawej stronie załóg, chyba prawdopodobnie dwa dni tapetowany, później oni przechodzą na lewą stronę i będą lewą stronę tego pokoju tapetować.
3: My tam będziemy w tym pokoju i nie musimy nic wynosić, tylko oni sobie po prostu przesuną, jak będziemy chcieli.
4: Tak, no właśnie o tym mówię. I zasłonią was folią malarską, żeby się, proszę państwa, nic nie pobrudziło od tego tapetowania. A później, proszę pani, jak skończą prawą stronę tapetować, to zdejmują folię, przesuwają łóżka na tą wytapetowaną stronę i tapetują lewą.
3: I państwo, dobrze, no to i to będzie dwójka, tak?
4: Tak, to będzie dwójka, a później ta czwórka jeszcze.
3: Czyli tak naprawdę cały pobud będziemy mieć tapetowanie

0: my tam będziemy w tym pokoju i nie musimy nic wynosić, tylko oni sobie po prostu przesuną, jak będziemy chcieli.
1: Tak, no właśnie o tym mówię. I zasłonią was folią malarską, żeby się, proszę państwa, nic nie pobrudziło od tego tapetowania. A później, proszę pani, jak skończą prawą stronę tapetować, to zdejmują folię, przesuwają łóżka na tą wytapetowaną stronę i tapetują lewą.
0: I państwo, dobrze, no to i to będzie dwójka, tak?
1: Tak, to będzie dwójka, a później ta czwórka jeszcze.
0: Czyli tak naprawdę cały pobud będziemy mieć tapetowanie.

0: może pani troszeczkę dłużej, ale to kwestia jednego, dwóch dni.
1: Aha, dobrze, no to niech będzie, trudno, no jakoś, jakby się coś zmieniło, to będziemy dawać znać.
0: Ale rzeczywiście, myślę, że... będę też informowała, proszę pani. To teraz tak, na koniec powtórzmy, proszę pani, co zostało ustalone, żebym ja wiedziała, że państwo wiecie i zakreślam, żeby dawać te pokoje wam.
1: I to będzie jedna czwórka i dwie dwójki.
0: Tak, tapetowane.
1: Tak, tak, no mam nadzieję, że nie udusimy się tam od klei.
0: No, proszę pani, w tym wszystkim państwu pomoże też Przemek.
2: Cześć, ciotka, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Szwagier, nie żyjesz.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: No, szwagier, słyszałeś.
6: Jakby ktoś słuchał nas z prokuratury, to były tylko żarty.
7: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Za chwilę ósma. Próbuję się odkopać w naszym messengerze od ilości ładnych zdjęć, bo poprosiliśmy was o coś miłego, coś ładnego i numer telefonu. Będziemy oddzwaniać po ósmej.
1: Za chwilę zabieramy się rzeczywiście za pięć słów, pięć stów. Im więcej tych samych skojarzeń albo ze mną, albo z Wiktorem, tym więcej kasiory. No zobaczymy, jak to się potoczy.
0: Przeglądam te ładne fotki.
1: I co?
0: No i nie ma twojego zdjęcia.
2: Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Ale pocieszę cię, mojego też nikt nie dosłał.
3: Autopromocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
3: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
4: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
7: Castorama!
1: Teoria
7: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Castorama!

0: Szczyt na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: I po reklamie.

0: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zgodnie z zapowiedziami rządu, mieszkańcy dostali SMS-y ostrzegające o zmasowanych atakach na zachodnią Ukrainę, które mogą zagrażać także wschodnim województwom Polski. Pierwszą tego typu wiadomość dostali chwilę po 4 nad ranem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. A ze szczegółami reporter eski Bartek Ważny.
1: Mieszkańcy dostali najpierw ostrzeżenie w związku ze zmasowanym atakiem na obszarze zachodniej Ukrainy. W treści podano, aby śledzić dalsze komunikaty.
2: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powietrzne są codziennie na Ukrainie i nie wiem dlaczego akurat dzisiaj zagrożenie na terytorium RP.
3: Musiałbym zerknąć telefon, ale nie miałem czasu sprawdzić.
1: Około 5.30 system podał informację o zakończeniu zagrożenia. To pierwsze tego typu SMS-y. Wcześniej służby tłumaczyły, że ich wysyłanie stanowi zbyt duży problem techniczny. Ten jednak najwyraźniej udało się przełamać.
0: A w nocnym zmasowanym ataku Rosjan na Kijów zginęło 12 osób. Z lotniska prosto do szpitala. Kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. 12 osób przyleciało do Rzeszowa maszynami lotniczego pogotowia ratunkowego. W placówkach na Węgrzech pozostaje 5 osób, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
0: A na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski.
5: No to co? Co tak kiwasz głową?
6: Kiwam, bo się z tobą witam. No tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: I doktor and doctor.
5: Dzień dobry, 3 minutki po godzinie 8.
6: No jak, wstajecie, bo musicie, czy dlatego, że chcecie? 20 dzień sierpnia, jak u was? Przymus czy dowolność?
7: Cześć wam. Ja patrząc wczoraj na stan mojego konta, to jednak stwierdziłem, że chce mi się wstać do pracy. No i jest.
8: Ale też sobie przypomniałem właśnie, że nie wiem, wczoraj zrobić opłaty, ale pożyczysz stówkę?
6: Nie, dzwoń tam do spółdzielni.
5: Będzie za miesiąc.
6: Poproś na kreskę.
5: Ale za chwilę będzie można rzeczywiście podkręcić trochę swój budżet. 5 słów, 5 stów.
6: Wyślijcie coś ładnego, dajcie numer telefonu w Messengerze, a zaraz oddzwonimy.

0: Dobrze, 9 minut po godzinie 8, zabieramy się za 5 słów, 5 stów.
1: I zabieramy się za Zośkę, dzień dobry.
0: Zosiu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Zosiu. 5 stówek chcemy ci włożyć do portfela, jesteś za?
2: Jestem, oczywiście.
1: Pochwal się najpierw, jakie zdjęcie wysłałaś, bo czekaliśmy na coś ładnego. Co to jest to ładne od ciebie?
2: No, każdy ma inną definicję. Piękna dla mnie to jest mój kotek, który sobie dzisiaj zasnął w bidecie.
0: Ale tam wygodniej można się fajnie przytulić do ścianki.
1: Kształt taki ma, akurat taki wklęsły, kotek ja ładnie to wypełnia.
0: Jak jadę pociągiem, to lubię sobie przy oknie, bo wtedy mogę się przytulić do okienka.
1: No, no dobra, okej. Okay. Słuchaj, sprawa wygląda tak, droga Zosiu, że za chwilę usłyszysz 5 słów. Słowo i rzucasz swoje skojarzenie. Coś, co wpadnie ci do głowy. No i potem osoba, którą wybierzesz, albo Jankes, albo ja, nie będzie tego słyszała, wróci do studia. Jeżeli trafi w twoje skojarzenia, skojarzy tak samo, to za każde jedno dostaniesz 100 złotych.

0: Dobra.
1: Jest słowo z naszej strony, później twoje słowo, twoje skojarzenie, jedno słowo. No i robi się z tego nawet 500. Dobra, kogo wybierasz?
0: No to...
2: Janki czy Wiktor?
0: Wiktor może.
1: Wiktor. I masz za swoje, chłopaku!

0: Albo Jankes, albo ja, nie będzie tego słyszała, wróci do studia, jeżeli trafi w twoje skojarzenia, skojarzy tak samo, to za każde jedno dostaniesz 100 zł.
1: Dobra.
2: Jest słowo z naszej strony, później twoje słowo, twoje skojarzenie, jedno słowo, no i robi się z tego nawet 5 stówek. Dobra, kogo wybierasz?
1: No to...
0: Janki czy Wiktor?
1: Wiktor może.
2: Wiktor. I masz za swoje, chłopaku!

0: On będzie zapisywał twoje skojarzenia, ja ich słyszeć nie będę. Do widzenia, do usłyszenia.
1: Zmieniamy się, bo dzisiaj Wiktor realizował program, więc dobrze. Dziękuję panu bardzo. Są słuchaweczki. Zosia, jesteś?
2: Jestem, jestem.
1: Dobra, okej. Okay. Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Wiktor, idź już! Dobra, już poszedł. Dobra, już zniknął. Drzwi zamknięte, zareglowani jesteśmy. No dobra, no to będziemy próbować. Sekundka, tutaj, żebym czegoś nie popsuł. Jest pierwsze słowo, Zosiu.
2: Dobra.
1: Tenis.
2: Piłeczka. Albo paletka, no to niech będzie.
1: Musisz wybrać coś.
2: No to paletka.
1: Paletka. Kojarzy się również, rozumiem, z makijażem, tak?
2: Prawda.
1: Dobra, lecimy dalej. Naleśniki?
2: Dżem.
1: Dżem? Szybkie, dobre, szybkie skojarzenie i jest pysznie. Sznurówka?
2: Buty?
1: Mhm. Łatwo gang?
2: Cancer Fighter BDOS, niech będzie BDOS.
1: BDOS, fajne skojarzenie, super. I ostatnie słowo, oby za 500, głośnik.
2: Muzyka.
1: Muzyka. Zanotowano. Tenis, paletka, naleśniki, dżem, sznurówka, buty, łatwogang, B do S i głośnik, muzyka. To są twoje skojarzenia do naszych słów. Za chwilę zaprosimy Wiktora. No zobaczymy, jak się sytuacja potoczy, dobra? Bądź blisko radia.
2: Dobra, czekam.

0: No i jak? Mam jakieś szanse, czy nie? Jak to oceniasz?
1: Słuchaj, tak oceniam te wszystkie propozycje Zosi, naszej słuchaczki, w pięć słów, że możesz pójść na rekord.
0: Ale na rekord na
1: tak,
0: minus?
1: Ten drugi.
0: Ten tak, negatywny. Tak. Cześć, cześć Zośka.
2: Cześć, znowu.
0: Dzień dobry ponownie.
1: Zosia, no przy 200 złotych uważam, że to będzie sukces.
0: No to dawajcie.
2: Naprawdę?
0: Od razu. Nie przedłużajmy, tylko lećmy. Dawaj pierwsze hasło.
1: To takie moje przeczucie, ale okej. No dobra, pierwsze hasło. Tenis.
0: Zosia, czy tu chodzi o osobę?
2: Nie, o rzecz.
0: Dobra. Przypominam, że ja mogę cię o coś zapytać, a ty możesz odpowiedzieć tak lub nie w ramach jakiejś takiej podpowiedzi.
2: Sorki, dobra.
0: Ale okej, jeżeli rzecz, jeżeli tenis, to...
1: No.
0: Rakieta, paletka?
1: No wybierz sobie coś.
0: Rakieta, paletka.
1: No wybierz sobie coś.
0: To jest to samo. Rakieta łamane na paletka, to jest moja odpowiedź.
1: No dobra, okej,
2: tak?
1: Zaliczamy.
2: To samo.
1: Paletka.
2: Yes.
1: Byłem pewny, że kto by powiedział w ogóle paletka?
0: Jeszcze miałem piłeczkę w głowie,
1: no,
0: ale...
1: No piłeczka bardziej pasuje, jakbyś powiedziała Zosia rzecz.
0: Dobrze.
1: Dobra, ale kibicujemy dalej, okej. Dobra, stuwa jest już na koncie, lećmy dalej. Naleśniki.
0: Jak naleśniki, to tylko z dżemem. Dżem.
1: Tak?
2: Tak! Tak!
1: Yes. Ja bym od razu powiedział z serem.
0: Nie, no nie, ja jestem team jam.
2: Albo
1: śniadanie.
0: Dobrze, ty, no i już mamy te 200.
1: Ja bym zupełnie inna... Dobrze, że ciebie wybrała, bo
0: oceniałeś...
1: u mnie ze mną byłoby zupełnie inaczej. No dobra, 200 już na koncie. Łatwo gang. Kolejne słowo.
0: Łatwo gang. Nie jest łatwo. Dobra, nie będę przedłużał. Mój wyraz to pomoc.
1: B do S.
0: A, B do S. Mogłem zapytać, czy chodzi o osobę.
1: Lećmy dalej. Głośnik. Coś, z czym ci się kojarzy głośnik?
0: No, z graniem, z muzyką, z radiem.
1: No. Dawaj!
0: SK?
1: Nie. Muzyka!
0: O bo... No dobra, dawajcie ostatnie.
1: I ostatnie! Sznurówka.
0: No jak sznurówka? To no. Buty. Buty? But? Tak?
2: Jej, ale fajnie.
0: 300!
2: Super, ale się cieszę. Dzięki bardzo.
1: Poszliście na rekord, naprawdę, brawo. Nie no, taki no...
0: No tak,
1: no,
0: dobrze,
1: norma.
0: Dogodnie.
1: Najczęściej 3-4 stówki wręczamy. Gratulujemy. Oj, oczywiście,
2: super.
1: Zosiu.
2: Dziękuję bardzo, 300 bardzo mi miło.
1: 300 po twojej stronie od nas, od Radia SK w akcji 5 słów, 5 stów. Gratulacje.
0: Gratulacje.
2: Bardzo się cieszę, dziękuję wam bardzo.
0: Bardzo proszę. A ja do mojego kolegi, chyba już nie kolegi Jankesa, mam jedną ważną wiadomość.
1: Aha.
0: Nie sądziłem, że tak nisko mnie będziesz cenił.

0: Alex Warren i Passenger, akurat dla kierowców i dla pasażerów. Dobre informacje za chwilę.
1: Dobre czy niedobre w końcu?
0: Znaczy, no dobrze, że one są, bo będzie można uniknąć zablokowanej piątki ekspresowej.
1: Ach, tak, za chwilę rzeczywiście szczegóły. Uważajcie na siebie, szerokości, no i jedźcie bezpiecznie do celu.
0: 8:30 za chwilę. Jankę. Jankę. Jankę. Jankę. Jankę.

0: Reklama.
1: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
2: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
1: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
3: Nie, Boże!
1: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
4: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
1: Chcesz być z muzą zawsze na czasie? Mamy dla ciebie YouTube'owy miks najlepszych eskowych hitów.

0: Radia SK. Tylko na kanale SK Hity na czasie na YouTubie. I po reklamie.
1: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na początek ważna informacja dla kierowców. Ekspresowa piątka w stronę Gdańska zablokowana w Kujawsko-Pomorskiem. W Bożynkowie koło Bydgoszczy dachowało auto. Teraz Rumunia. W nocy w jej przestrzeń powietrzną wleciał dron. Stało się to podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Bezzałogowiec rozbił się na niezamieszkanym terenie. Sprawdzamy jeszcze sytuację na stacjach paliw, bo na nich kilkugroszowe wzrosty. Maksymalna cena za litr diesla to 7,52 zł, a to o 5 groszy więcej niż wczoraj. Za benzynę 95 trzeba z kolei zapłacić o 3 grosze więcej niż w środę, czyli 6,49 zł.
2: Jankes,
3: Gama
2: i Wiktor.
3: Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: No i proszę bardzo, już 8 godzina czwartku, za kwadrans piątek, 8.32 dokładnie.
5: Chyba Robert Gawliński kiedyś miał taką piosenkę. Wstaję, bo chcę.
4: A jak z wami? Wstajecie, bo chcecie, czy może musicie?
6: Cześć, SK. Ja to musiałam wstać, niestety, ale w sumie też trochę chciałam. Tak sobie rano odpalić SK i jakoś lepiej dzień się zapowiada. Miłego dnia.
5: A również.
4: No, fajnie, przyjemnie, tak sobie poprzytulaliśmy się, no.
5: Taka niespieszna ta pani, fajna.
4: Fajnie, fajnie, że z nami jesteście. No i pochwalcie się, jak to jest dzisiaj z wami, w czwartek, 20 sierpnia.
5: A wiesz, skąd jest Dawid Podsiadło? No skąd?
4: Z Górniczo-Hutniczej Dąbrowy Górniczej.
5: A wiesz, co lubi jeść?
4: Tak.
5: Kaszankę.

0: Tańczymy z wami od samego rana w czwartek 20 sierpnia 8.38.
1: Ważne informacje przekazujemy. SK uczy, SK bawi.
0: SK
1: informuje o tym, że uwaga. Zespół z Politechniki Wrocławskiej.
0: O, to bardzo fajni, poważni, ciekawi i cudowni ludzie.
1: We współpracy z naukowcami z Krakowa i z Niemiec.
0: Czyli rozszerzyła się ta współpraca, dobrze.
1: Razem pracowali i badali bakterie jelitowe i okazało się, że, teraz trzymaj się, bakterie jelitowe kierują naszym nastrojem.

0: ludzie.
1: We współpracy z naukowcami z Krakowa i z Niemiec.
0: Mm-hmm, czyli rozszerzyła się ta współpraca, dobrze.
1: Razem pracowali i badali bakterie jelitowe i okazało się, że, teraz trzymaj się, bakterie jelitowe kierują naszym nastrojem.

0: To trzeba by się zbliżyć jakoś tak do siebie?
1: No. Idziemy? Jankes. To może
0: przerwa.
2: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tyziakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
2: Autopromocja. Reklama. Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek. To więcej niż jeden utwór.

0: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.

0: się zrobiło melancholijnie, romantycznie. Znowu te moje bakterie jelitowe chciałyby się przytulić do twoich.
1: Nie ma problemu, moje powiedziały, że będą dostępne po 9:00.
0: Chętnie.
1: Jakby co, to jeszcze trzeba poczekać 11 minut.
0: Oby było wtedy wolne. Zaraz jeszcze Sanach i Miłość jest ślepa. To tak a propos miłości też wam zagramy, ale dzisiaj pytanie od samego rana, bo to nas ciekawi, czy przymus was obudził i musieliście wstawać na przykład do roboty, czy jednak z własnej woli, czy są szaleńcy, którzy podnoszą się wcześniej rano tylko dlatego, że lubią.
1: Bo lubią, tak. Tych osób na pewno jest mniej, aczkolwiek no dobra, odbierzmy kolejny telefon. Halo?
2: Cześć Eska. No ja wstałem, bo musiałem.
0: To już się nic więcej nie wydarzy.
1: Ja to czekałem na puentę jakąś.
0: Coś, zadajesz proste pytania, dostajesz proste odpowiedzi.
1: Ktoś jeszcze? Halo, dzień dobry.
0: Kocham pana.
3: Wstaliśmy z żoną od 2:00 w nocy, żeby pojechać do Szczyrku i wyjść na wschód słońca na Malinowską skałę. Pozdrawiam Radio SK.
1: I zadowolony słuchacz, czyli chcieli. No a jednak.
0: Szaleństwo. Nas to stać by było jedynie na to, żeby wejść na YouTube'a i wpisać sobie wschód słońca, Szczyrk. Pokaż filmy.
1: Jankes, dobranoc.
4: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Miłość jest ślepa. Jakby
1: właśnie co? Chciałem powiedzieć, tak.
0: Marta i Damian, oni już nie są razem.

0: No ładnie gramy, ładnie, ale już tutaj powoli Marcin Procki zerka zza szyby na nas, mówi: wpuśćcie mnie, bo ale stoi w kolejce.
1: Nie wiem, czy się wyrobi, bo stoi w kolejce.
0: Właśnie no. o tym będzie w newsach. To jest dziwna sprawa, bo nie spodziewaliśmy się, że tyle osób ruszy fizycznie do urzędów, żeby zastrzegać PESEL-e, skoro można to robić w M-Obywatelu.
1: Ale nie każdy ma rzeczywiście i smartfona, i aplikację, i tam nie każdy się dobrze w tym czuje, porusza po wycieku danych. Rzeczywiście ruszyliśmy blokować.
0: No to szczegóły już za chwilę o pełnej.
2: Jankes,
3: Gama
2: i Wiktor. W Radiu SK.
1: Jakie ty masz dwie pierwsze cyfry u siebie w pesalowni?
0: 8-4.
1: O, kamuś.
0: To teraz dawaj ty, no pochwal się.
1: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy

0: skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
12: I po reklamie.

0: Jest 9:00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Paniki nie było, ale alerty RCB obudziły o poranku mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wiadomości dotyczyły zmasowanego ataku Rosjan za naszą wschodnią granicą. To pierwszy raz, gdy władze w związku z atakami za naszą granicą posłużyły się tym kanałem komunikacji.
1: Byłem bardzo jeszcze taki niewyspany. Taka moja pierwsza myśl, wydaje mi się, że chyba takie ataki tam powierzchni są codziennie na Ukrainie i nie wiem dlaczego akurat dzisiaj.
2: Sobie tak przeczytałam, no nie było tego alarmu, żeby tego dźwięku. Stał normalnie do pracy i poszło.
0: Mówili mieszkańcy Lublina, o 6 rano alarm został odwołany. Długie kolejki i godziny czekania to w urzędach, do których ruszyli Polacy, by zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić z pomocą aplikacji mObywatel, ale część osób wybiera rozwiązanie stacjonarne.
3: Bałagan, niepotrzebna biurokracja w dobie elektroniki.
4: Ile jeszcze przed panem osób?
5: Jeszcze 5.
4: Czyli długo już pan stoi?
5: Ponad godzinę.
0: Mówili czekający przed jednym z urzędów w Warszawie. Kolejki do zastrzegania PESEL-u zaczęły się po ataku hakerskim na platformę MyDoktor. Robert Lewandowski strzela, a Chicago Fire wygrywa. Tym razem drużyna Polaka pokonała 2-1 Orlando City. Lewy trafił w drugiej połowie, był ufaulowany w polu karnym, a chwilę później sam wykorzystał jedenastkę.

0: and Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
1: A dla Chicago to szósta wygrana z rzędu.
2: Czy, mówi się przez czy, Chicago.
3: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: To było coś z cyklu Nie znam się, to się wypowiem.
2: Znam się, dlatego się wypowiem.
4: A Częstochowa jak się mówi?
2: Przez szy. Szanowni Państwo, wstaliście, bo chcieliście, czy wstaliście, bo musicie? Badamy sytuację terenową. Dzień dobry.
5: Cześć SK. A ja tylko chciałam się pożalić, że dzisiaj przed budzikiem obudził mnie deszcz. I to niemiłosiernie duży. Nieładnie.
4: Ja lubię w deszczu spać. Ale wiesz, jak mi moknę, tylko jak z boku śpię tam, gdzie sucho, a tam sobie kapie, to jest super opcja.
2: Potem tak kaszlesz jak dzisiaj. O właśnie.
4: A ty na urlop idziesz po weekendzie?
2: Tak.
4: To da ci kaszlę, to nie pójdziesz.
2: Z kim ja pracuję? No.

0: kiedyś rzucił szkołę, czyli Sombr, no i zajął się muzyką, no i mamy efekty specjalne.
1: Czyli jednak.
0: Czyli jednak nie wracamy. Słuchajcie, wakacje trwają! Ja dwa razy, będą trwać długo.
1: Dwa razy próbowałem skończyć studia, ani razu mi się nie udało. Poległy w konfrontacji ze mną, więc coś w tym jest. Wielcy ludzie nie kończą szkoły.
0: To była autopromocja.
1: Tak. Dzieci, nie róbcie tego, a jak jedziecie teraz do szkoły z dziećmi, to zatkajcie im uszy, żeby się nie inspirowały.
0: Ale już za północ, to już poleciało, nie ostrzegliśmy wcześniej troszkę. Ale dobrze, fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Wakacje trwają, dla niektórych dłużej, dla innych krócej. Na pewno jest wciąż aktualne pytanie.
1: Czy obowiązkowo wstaliście, bo musieliście, czy dlatego, że po prostu mieliście na to ochotę? Dzień dobry.
2: Ja dzisiaj musiałem wstać o 5, a chciałem o 6. Wstałem o 6. Robota nie zając. Wakacje są. Cześć.
0: O, dziękujemy i to jest jakby dość proste.
1: Mam wrażenie, że

0: eso.
1: I zdążysz pan?
0: Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się.
2: Kama i Wiktor.
3: Dziękujemy pięknie. Kiedyś jechałem PKS-em z Poznania do Gorzowa.
4: Nie chcę tego słuchać. Nie opowiadaj mi.
3: Oj, źle to się skończyło, bo zjadłem coś niedobrego po drodze, a nie było na pokładzie toalety.
4: I to jeszcze były czasy, kiedy nie było klimatyzacji.
3: Też. Poprosiłem, żeby pan się na chwilę zatrzymał i wszyscy mi klaskali. Wszyscy mi klaskali.
4: Przestań mówić.
3: Cały PKS.
4: Wyłączam ci mikrofon.
3: Cały.
5: Reklama.
2: Największe gwiazdy polskiej muzyki.

0: SK do słuchania.
1: To jest właśnie SK2. SK2.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Sto lat.
4: Jak tu nie lubić urodzin, skoro możesz zacząć je w takim towarzystwie?
5: Codziennie rano u Jankeza,
6: Kamy i Wiktora.
5: SK.

0: 9.39, tutaj SK, Guru Josh Project, ale ten numer ma lat, prawda?
1: 2008 rok, kiedy to było?
0: No...
1: W mojej głowie 2 lata temu, a tak 18, naprawdę
0: 28,
1: trochę więcej.
0: 18 lat temu, no.
1: O.
0: Dobra, fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Co ty tam znalazłeś? Co to za historia?
1: Słuchaj, no, historia, która chyba nas nie dotyczy, bo ona dotyczy bogatych ludzi, właścicieli wielkich firm.
0: O, to chętnie posłucham.
1: Przedwczoraj minęliśmy w kalendarzu Dzień Wolności Sektora Prywatnego. To oznacza, że do 18 sierpnia wszystkie pieniądze, które były zarabiane przez firmy, korporacje, szły na utrzymanie państwa. A dopiero od wczoraj, od 19, to co wszystko zarobią, mogą chować do własnej kieszeni. Ktoś to tak policzył. 229 dni pracy. Pracujesz tylko na ten kraj, w którym mieszkasz.
0: Niesamowite, dobrze, że to nasz szef ma firmę, a my w niej tylko pracujemy.
1: Wyobraź sobie ten top najbogatszych Polaków, tam nie wiem, Rafał Brzoska, jakiś Sołowow, czy ten gość, co ma te markety Dino.
0: No i my?
1: My jesteśmy szczęśliwi, oni są smutni, ja im współczuję.
2: Reklama. Gdy Iga wygrywa w Paryżu, gdy Robert strzela na wyjeździe, gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 20

0: 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.

0: jest taki przesąd radiowy, że tytuł piosenki, która kończy twój program, to jest w pewnym sensie to, co spotka cię dzisiaj w ciągu dnia.
1: Sad Girls, tak?
0: Tak, same smutne dziewczyny dzisiaj będziemy spotykali do końca czwartku.
1: Ale to czasami fajnie, bo wtedy się taką zupełnie inną muzykę gra na randce.
0: A jak dziewczyna smutną. Jest smutna, to, wtedy... to możesz ją pocieszyć.
1: Lepiej w tę stronę niż w drugą.
0: No i zawsze sobie jakoś wytłumaczymy.
1: Dobra, kończymy nasze dzisiejsze wywody. Co złego, to nie my. Wracamy jutro z samego rana. Będziemy w komplecie. Wy też dołączcie do nas punktualnie o godzinie 6.
2: Kama i Wiktor. Radio SK.
0: Chudy, chudy też był z nami. Polecamy przechodzenie do pracy z pieskami.
1: Ja jutro przyjdę z Jimmym jeszcze do chudego.
3: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
2: Cześć, mówi Janusz Panasek z Lady Bank.
3: Tu Maryla Rodowicz.
4: Tu Dawid Podsiadło.
5: Cześć, kochani, mówi Edyta Górniak.
6: I Mrozu.
7: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
8: Teraz masz je wszystkie.

0: Najlepszy polski hip-hop.
1: Największe rapowe hity.
0: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK. Rap 20.
1: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
0: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK.
1: Rap 20 w SK.
0: Każdy poniedziałek po 23.
2: Zapraszam, Mati Fuczyło.
0: I po reklamie.
3: Minęła 10, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. To był jeden z najpotężniejszych rosyjskich ataków na ukraińską stolicę w ostatnich tygodniach. 12 osób nie żyje, a około 40 zostało rannych w wyniku nocnego ostrzału Kijowa. Na linii ukraińska korespondentka SK Marta Radio. Marto, jak wyglądały te ostatnie godziny?
4: Kijowa w nocy wystrzelono kilkadziesiąt rakiet różnych typów, a także prawie 170 dronów. Od nocy w ukraińskiej stolicy trwa akcja ratunkowa. Najtrudniejsza sytuacja jest w dzielnicy Sołomiańskiej, jednej z najważniejszych i gęsto zaludnionych części miasta, gdzie rakieta uderzyła w 9-piętrowy blok.
3: A strażacy dogasili pożar zakładu zagospodarowania odpadów w Chlewnicy na Pomorzu. Walczyli z nim od soboty. Wczoraj ruszyły oględziny, które mają ustalić przyczyny pożaru. A polskie kluby przed ostatnimi przeszkodami w europejskich pucharach. W Lidze Europy Jagiellonia zagra z Iberią Tbilisi. Pierwszy gwizdek o 18. Godzinę później Lech Poznań zacznie mecz z FC Thun. Z kolei w Lidze Konferencji o 20.00 początek meczu Górnika Zabrze z AS Monaco, a o 21.00 Raków zacznie spotkanie z Hajdukiem Split.
5: Niezależnie od wspieranych barw klubowych, no to jeśli chodzi o puchary, jeśli chodzi o reprezentację, to wszyscy gramy do jednej bramki, prawda? Oby jak najwięcej naszych w kolejnych rundach. Łatwo Gang i Majko, czyli już za chwilę spotkanie z numerem Wszystkie Marzenia. Będzie też Zara Larsson. Maneskin na początek, Michu, witajcie.

0: Jana Spyro, jak ona pięknie brzmi w tym numerze. Great Expectation na antenie Radia SK. Dziś nie tylko dzień, jeśli chodzi o europejskie puchary, ale też tak, 20 sierpnia to jest Dzień Komara i dziwnym zbiegiem okoliczności ja świętowałem wspólnie z dwoma albo trzema dziś. Od 4:15. I już nie zasnąłem. One świętowania nie przeżyły, taka była impreza. Dlaczego dziś? To na pamiątkę odkrycia, że malaria przenoszona jest właśnie przez samice komarów, a malaria to powód śmierci nawet więcej niż 500 000 osób na całym świecie rocznie. Nam malaria nie grozi, ale jeśli myślicie, że zmiany klimatu spowodują, że będziemy mieli palmy przed domem, no to naukowcy twierdzą, że raczej nie. Za to komarów może być więcej i sezon ich aktywności może się wydłużać. Tak, świętujmy nie świętując. Lady Gaga, How Bad Do You Want Me w Radiu SK. Za moment, a później Shakira i Burna Boy, a ja idę się podrapać.
1: W miejscach ugryzień komarów.
2: Reklama.
3: Zobacz to, co do tej pory tylko słyszałeś. Wejdź na

0: pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
1: A ja jestem Jankes.
2: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo. Widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: I po reklamie.

0: ci bum, ci bum, bum. Sean Paul, Give It Up To Me na antenie Radia SK. Nasze eksportowe, sportowe duo, czyli gówniara z paletką i ten od kopania piłki naprawdę w dobrej formie. Iga Świątek z ćwierćfinale Cincinnati Open, tam zagra z Jeleną Rybakiną. Lewy, bo oczywiście o nim mowa, najpierw wywalczył karnego, a później go wykorzystał i jego Chicago Fire wygrało 2-1 dzięki temu karnemu z Orlando of the City. Dobrze idzie naszym za oceanem, oby tak dalej. Tame Impala i Jenny, Dracula w remiksie. Przypomnę ten numer za chwilę, później będzie między innymi Gips, Kukon, a później jeszcze obiecuję, że przed 11 nowa Sylwia Grzeszczak, czyli jej jakże smaczne mango.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
1: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.

0: pokolenie młodych.
1: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
2: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
3: No można się zakochać, nie?
4: Nie, no tak.
2: SK Reakcje. SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam. Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to. Sprawdź to. Odpal Rap 20 w Radiu SK. W każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery. A do naszego studia wbijają goście. Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty. Głosujecie na SK.pl, a potem słuchacie w poniedziałki po 23. Rap 20 w Radiu SK. Zapraszam, Mati Fuczyła.
5: I po reklamie.
6: Hey, I got a stranger in my mind. And I ain't got a clue.

0: wciąż tylko i wyłącznie w propozycjach do gorącej 20 Radia SK, ale jestem przekonany, mam takie przeczucie, że to się może zmienić całkiem niedługo. Czy w jutrzejszym notowaniu tego nie wiem, no jutrzejszą gorącą 20, czemu nie? Zapraszam Was już dziś, 20 najfajniejszych hitów w Polsce, jak w każdy piątek po godzinie 18 w Radiu SK. Sylwia Grzeszczak i Mango zamyka tę godzinę, już za chwilę 11 i otwarcie kolejnej, Dawid Podsiadło na błysk. To będzie bardzo ładne otwarcie, prawda, muzycznie?
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
2: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
1: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
3: Nie, Boże!
1: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
4: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: I po reklamie.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Zbliża się 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji z dróg. Do karambolu doszło na autostradzie A4 pod Krakowem. Między Targowiskiem a Niepołomicami zdarzyło się 6 aut. Groźny wypadek też na Dolnym Śląsku. Na 90C4 między Legnicą a Środą Śląską ciężarówka uderzyła w dostawczaka i w osobówkę. Renowacja albo wymiana syren alarmowych, ale przede wszystkim połączenie ich w jeden krajowy system. Nad tymi zmianami pracuje resort spraw.

0: wewnętrznych,
1: ale także nad aplikacją informującą o zagrożeniach oraz systemem powiadamiania broadcastowego.
0: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Docelowy system syren alarmowych ma być zarządzany przez Straż Pożarną. Gmina Jedwabne na Podlasiu ostrzega przed pumą grasującą w lesie. Apeluje, by do nich najlepiej nie wchodzić, a zwierzę może się przemieszczać średnio nawet 20 km dziennie.
2: Jakby było mało plag, naprawdę, to jeszcze puma szalejąca po naszym pięknym kraju. Tak na osłoda, Alex Warren i Carrie Home, za chwilę teraz Dawid Podsiadło, Michał Sobkowski. Witajcie.

0: Mercury Begging, hity zawsze na czasie, oto jeden z nich na antenie Radia SK. Eurostat, czyli dosyć wiarygodne źródło, mocno wiarygodne źródło, europejska taka agencja statystyczna, przedstawiła dane na temat Europejczyków, którzy twierdzą, że w zeszłym roku natknęli się na nieprawdziwą lub wątpliwą informację w internecie. I tak najczęściej o takim spotkaniu z fejkiem mówią Irlandczycy, ponad 82%, Polacy w połowie stawki, taka to jest średnia unijna, okolice 53%. Najrzadziej twierdzą, że spotkali się z nieprawdą w internecie, Grecy 32%. Dość zabawne te dane, bo świadczą chyba tylko o świadomości pytanych, co się w sieci pojawia, bo według mnie to każdy spotkał się z fejkiem w internecie, tylko nie każdy zorientował się, że to fejk. Tylko sprawdzone źródła, kochani, takie na przykład jak fale Radia SK. Proszę bardzo, zagram za chwilę Bledkę, Komu miałbym powiedzieć, a później będzie Stromae i Papa Uty. I to nie jest fake, to jest prawda, obiecuję.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
2: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
0: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
0: Zapraszam, Michał Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
1: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
5: To więcej niż jeden utwór.

0: się w Esce.
1: Chcesz być z muzą zawsze na czasie?
2: Mamy dla ciebie YouTube'owy miks najlepszych eskowych hitów.

0: tak właśnie ślicznie i tak przyjemnie przez ostatnie 2,5 minuty na antenie Radia SK. Post Malone i Swellay, czyli Sunflower. Za chwilę będzie Clean Bandit i Demi Lovato, przypomnę numer solo, a później będzie Zalia, Tylko Kochaj Mnie, Zalia, którą będzie można zobaczyć i usłyszeć podczas Top of the Top Sopot Festival. Ja mam w tym momencie bilety na wtorek na koncerty Otwarta Scena, tam między innymi Zalewski, między innymi Żabson, między innymi Fukaj, a także na koncert bursztynowy Słowik, tam z kolei Kuba i Kuba chociażby, albo Moi Sarsa, no także bardzo mocno, no nie muszę polecać. Jeśli macie ochotę wybrać się na drugi dzień Top of the Top Sopot Festival z Eską, to przekonajcie mnie albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście na Eskowym Messengerze, który w każdej sprawie jest do waszej dyspozycji, do tego, żebym przekazał właśnie takie dwa bilety.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Klama.
4: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
5: Masz teraz w jednym radiu.
4: Sanach, Zawiałów, Podsiadło, Grzeszczak,
6: Lady Bang, Perfect, Tila, Bye.
4: Jeszcze jedna eska do słuchania.
7: Jeszcze jedna eska do słuchania.
8: To jest właśnie Eska 2. Eska 2.
4: Eska 2. Najlepsze polskie hity.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: I po reklamie.

0: Jakie przyjemne granie w sam raz na lato, prawda? Przedpołudniowo w czwartek, przedpołudniowo, bo do południa 5,5 minuty. To jest bardzo ważna wiadomość dla tych, którzy gdzieś na 12 się spieszą, albo się właśnie nie spieszą, że jeszcze 5,5 minuty zostało. Fastboy i Music Sounds zamyka przedpołudnie Zeską, a po południu zacznie się w rytmie numeru Stygnie Lato. To Kuba i Kuba, którzy również pojawią się na Top of the Top Sopot Festival. Pojawić się drugiego dnia możecie również i wy. Przypomnę, mam zaproszenia i z chęcią rozdam. 664-402-302 to kanał SMS-owy, kanał messengerowy to oczywiście Messenger Radio SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Gdy Iga wygrywa w Paryżu. Gdy Robert strzela na wyjeździe. Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.

0: Rankowa ekipa dzwoni, budzi, składa życzenia i wręcza urodzinowy upominek. SK, SK, budzi w urodziny. Zacznij dobrze swój najważniejszy dzień w roku.
1: Niech żyje nam!
0: I po reklamie.
2: Zbliża się południe, czas na SK News. Jakub Krzyżak, premier, broni zmian w podatkach i odpowiada na krytykę z Pałacu Prezydenckiego. Komplikowanie systemu, przesunięcie suwaków, którymi jednym się dodaje, a innym zabiera, albo więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania. Tak Kancelaria Prezydenta komentuje rządowe propozycje, które jeśli przejdą przez parlament, trafią na biurko Karola Nawrockiego. Tej krytyki nie rozumie premier Donald Tusk.
3: Tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk.
2: Przypomnijmy, rząd proponuje, aby próg podatkowy był podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Na tym ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Dożywocie grozi 23-latkowi z Lubartowa w województwie lubelskim, który usiłował zabić swoją babcię. 93-latka walczy o życie w szpitalu. Mężczyzna zaatakował seniorkę kastetem, potem sam zadzwonił na numer alarmowy. Najbliższe 3 miesiące 23-latek spędzi w areszcie. Złe wieści dla urlopowiczów nad Bałtykiem. Przez silny wiatr, wysokie fale i prądy wsteczne obowiązuje zakaz wchodzenia do morza na części kąpielisk. Sytuacja jest dynamiczna, warto ją śledzić na stronie serwisu kąpieliskowego.

na numer alarmowy. Najbliższe 3 miesiące 23-latek spędzi w areszcie. Złe wieści dla urlopowiczów nad Bałtykiem. Przez silny wiatr, wysokie fale i prądy wsteczne obowiązuje zakaz wchodzenia do morza na części kąpielisk. Sytuacja jest dynamiczna, warto ją śledzić na stronie serwisu kąpieliskowego.

Bardzo przyjemnie będzie w tej godzinie, jeśli chodzi o hity na czasie. Obiecuję. Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It. Będzie też Happiness is All Sad, czyli Swedish House Mafia i Lickily. A na początek Kuba i Kuba. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Swedish House Mafia i Illegally. Ależ ona pięknie śpiewa, naprawdę. Happiness is so sad. Pięknie śpiewa jak... ptaszki? Ptaszki pięknie śpiewają. W zeszłych edycjach było tak, słuchajcie. To nie ptaszek, moi drodzy, tak? To ktoś, kto ptaka naśladował. Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków już 11 września w pobliżu warszawskiego Baru Studio. To jest naprawdę niesamowita impreza i niesamowite wydarzenie. Wspominam o tym już teraz, bo do 24 sierpnia, czyli do poniedziałku włącznie, możecie zgłosić się do tych mistrzostw, jeśli uważacie, że w naśladowaniu ptaków macie talent. Mocno trzymam kciuki. Mają być, jak czytam w regulaminie, nagrody rzeczowe. Jeszcze nie wiadomo jakie, ale umówmy się, że nie o nagrody tu chodzi, prawda? No, ptaszki ćwierkają, że będzie naprawdę po prostu dobra zabawa. Za chwilę Temple City, South Award, czyli numer jeden z gorącej dwudziestki Radio SK, a później Bibi Rexa, Faithless i New Religion.
1: Autopromocja.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radio SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cześć, to Sylwia Grzeszczak.
7: Cześć, mówi Janusz Panasewicz z Lady Bank.
8: Tu Maryla Rodowicz.
9: Tu Dawid Podsiadło.
10: Cześć, kochani, mówi Edyta Górniak.
11: I Mrozów.
12: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
13: Teraz masz je wszystkie.

0: się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.

0: Waka Waka, Shakira na antenie Radio SK, Shakira i Freshly Ground. To u nas muzycznie, jeśli chodzi o naszego Messengera, to do dyspozycji, jeśli chodzi o wyjściówki na drugi dzień Top of the Top Support Festival, ale nie tylko, o czym przekonuje Basia.
1: Hej SK, hej Michu, pozdrów proszę Wiktorię i Darka, powiedz im, że za nimi tęsknię, bo bardzo ubolewają, że jestem na urlopie, pociesz ich proszę, pozdrawiam, hej.
0: Wiktoria i Darek, mam przekazać, tak, że Basia za wami tęskni, to przekazuję i że pocieszyć mam. Wiki, Daro, jak będziecie na urlopie, to wyślijcie takie same głosówki z jakże ironicznymi pozdrowieniami dla Wasi. Obiecuję, że zagram. Nawet jeśli ten urlop to dopiero w następne lato. Next summer, następne lato. Damiano, Dawid, Radio SK. Za moment.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bye.

0: antenie.
1: Pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
2: A ja jestem Jankes.
0: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo, widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
4: Najlepszy polski hip-hop.
5: Największe rapowe hity.
4: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK. Rap 20.
5: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
4: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK.
5: Rap 20 w SK.
4: Każdy poniedziałek po 23.
2: Zapraszam, Mati Fuczyło.
0: I po reklamie.

Gwiazda Top of the Top Sopot Festival Margaret i gwiazda Top of the Top Sopot Festival Dawid Kwiatkowski w duecie. Później ci opowiem, Radio SK, cóż przed godziną 13. Później, czyli po 13, wręczę bilety na drugi dzień tego właśnie festiwalu. Marek napisał, że jak dostanie bilety, to jego życie erotyczne będzie uratowane. Marku, ja nie wiem, po pierwsze, czy to jest... Ty chcesz płacić za to bilet? Nie. Po pierwsze, nie wiem, czy to jest możliwe. Po drugie, nie wiem, czy to jest legalne. Ja nie chcę brać w tym udziału. Mam kilka innych fajnych pomysłów, za co mógłbym je ścigać prokurator, a nie za takie rzeczy. Po godzinie 13 muzycznie Faruko i Pepa sobie cuję.

0: Eska.
1: Eska.
2: Reklama.
3: Teraz Eska łączy pokolenia w nowym programie Eska Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
4: Sformułowanie Gen Z.
5: Pokolenie młodych.
6: Tak mówisz? Chciałem angielski znać.
3: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
7: No można się zakochać, nie?
8: Nie, no tak.
3: Eska Reakcje.
1: Eska Reakcje.
3: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
9: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj Eska Reakcje na YouTubie.
3: Hanczak, zapraszam.
10: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: I
8: Eska
1: Summer City.
8: Eska
1: Summer City.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
11: Zbliża się 13. czas na Eska News. Jakub Krzyżak. Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki skierował ustawę w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Ta nowelizacja wzmacniała uprawnienia rzecznika praw pacjenta w walce z pseudomedycznymi praktykami, ale prezydent uważa...
12: Kluczowym problemem jest pozbawienie obywateli realnego prawa do sprawiedliwego procesu i skutecznej obrony.
11: Już na etapie konsultacji społecznych propozycja regulacji wzbudziła dyskusję, głównie wśród stowarzyszeń zrzeszających zielarzy, akupunkturzystów, homeopatów i salony kosmetyczne. W atakach zdziczałych psów terroryzuje Mazowsze. Trzy owczarki niemieckie od miesiąca atakują w okolicach Pacyny i Szczawina Kościelnego. Policja ustaliła już właściciela psów. Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie znajduje się Watacha. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Paliwa nadal drożeją. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,52, 98 7,33, a za diesla 7,56. To oznacza, że benzyny podrożeją o 3 grosze, a olej napędowy o 4.
13: Kto dziś ma wypłatę, to może wybrać się na stację benzynową i pewnie nawet
11: tankować.
13: I 98 nawet na bogato, a co? Łatwoganki Majko, czyli oczywiście wszystkie marzenia dosłownie za kilka chwil na naszej antenie. Będzie też Somber, będzie też Jeremi Sikorski, a na początek Faruko Pepa. Michu, witajcie. Trzynasta i pół. A w Esce już grają.

Łatwoganki Majko, czyli oczywiście Wszystkie marzenia dosłownie za kilka chwil na naszej antenie. Będzie też Somber, będzie też Jeremi Sikorski, a na początek Faruko Pepa. Michu, witajcie! Trzynasta i pół! W ASSE już grają.

0: i Gozia. A także Jason Derulo, czyli Michiko, czyli tak pachnące i brzmiące lato 2026 i wakacje 2026 na antenie Radia SK. Na wielki już prawie finał tych wakacji, Top of the Top Sopot Festival i Marcin i jego głosóweczka.
1: Siemanko Radia SK, słuchajcie, jest taka sprawa, że dzieciaki wyjeżdżają na ostatnią kolonię w te wakacje i będę mieć z żoną trochę wolnego i chętnie byśmy się przyszli na ten Top of the Top Festival. W końcu starzy by mieli jakieś wychodne w te wakacje, jakąś rozrywkę.
0: Gdybyśmy grali Kult Westy, to teraz musiałbym zagrać Wyjechali na wakacje wszyscy. Swoją drogą, ostatnią kolonię? To ile razy żeście te dzieciaki z domu wypuścili, co? No dobrze, dobrze, jak jest tylko opcja, żeby one gdzieś tam nabierały doświadczenia życiowego, a wy żebyście odpoczęli, to trzeba. Nabierzecie doświadczenia festiwalowego, drugi dzień Top of the Top Sopot Festival. Zaproszenia są wasze. To nie są ostatnie. Jutro w gorącej 20 po godzinie 18 obiecuję, że też będę miał. Jeremi Sikorski za chwilę, wracam, a później Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA Wesce.
2: Reklama. Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
3: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
2: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
4: Nie, Boże!
2: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu. Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam. Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to. Sprawdź to. Odpal Rap 20 w Radiu SK. W każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez was numery. A do naszego studia wbijają goście. Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty. Głosujecie na sk.pl, a potem słuchacie w poniedziałki po 23. Rap 20 w Radiu SK. Zapraszam, Mati Fuczyła.
5: I po reklamie.

0: miejsce.
1: Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ktoś, kto naprawdę nazywa się Harry Eagle, podobno, chyba że to też jest pseudonim, postanowił nie korzystać ze swojego imienia i nazwiska, tylko zmienia pseudonim na Silva Bampa. No ale dobra, niech mu będzie. Silva Bampa, DJ i producent, Wielka Brytania, ale jak to mawiają, kaszle szeroko, bo występuje, proszę bardzo, w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Najpierw Ibiza, później Wielka Brytania, a później na przykład Kanada. A teraz za gości na antenie Radia SK On Tonight, Silva Bampa, bardzo proszę.

0: Smash Mouth i I'm a Believer na antenie Radia SK. Trzeba wierzyć na pewno, żeby zostać w czymś mistrzem, to trzeba w to wierzyć, trzeba poświęcić trochę czasu i może potrzeba trochę pieniędzy. W czym chcecie zostać mistrzami? Dajcie nam znać w imprezie dziś po godzinie 18 do zgarnięcia, oprócz oczywiście z automatu, słów otuchy od nas, to oczywiście 1000 zł na rozpędzenie tego, czym mistrzami chcecie być. Zgłoszenia zupełnie za free na sk.pl. Kygo, Khalid, Save My Love. Za moment, a później Jennifer Lopez, szanowni państwo, w SC.
1: Reklama.
2: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek. To więcej niż jeden utwór.

0: się w Esce.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość.

0: Jerry Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.

Alex Poloni, Passenger w Radiu SK tuż przed godziną 14. Pasażer Michał Sobkowski się już odmeldowuje i jedzie. Aż dojedzie do jutra, mam nadzieję, że spojrzymy się w gorącej 20 po godzinie 18. Za chwilę Kasia Mesierska, Michał Hanczak. Krótko mówiąc, będzie bardzo przyjemnie po godzinie 14. Będzie na przykład Dawid Podsiadło i na błysk.

0: kolejna eska do słuchania.
1: To jest właśnie eska 2. Eska 2.
2: Eska 2. Najlepsze polskie hity.
1: Chcesz być z muzą zawsze na czasie?
3: Mamy dla ciebie YouTube'owy miks najlepszych eskowych hitów.

0: Radia SK. Tylko na kanale SK Hity na czasie na YouTubie. I po reklamie. SK. SK. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
1: Wybiła 14, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Samochód, którym podróżowała kobieta z trojgiem dzieci, wypadł z drogi i uderzył w przepust w miejscowości Szkodna. Zginęła 9-letnia dziewczynka.
2: Kierująca straciła panowanie nad pojazdem na łuku drogi.
1: Relacjonuje Agnieszka Ciurkot z robczyckiej policji. Na miejscu wciąż pracują służby. ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. Miał podłożyć bombę pod autem przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. O szczegółach Mateusz Chłyston.
3: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w

0: szczyckiej policji. Na miejscu wciąż pracują służby. ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. Miał podłożyć bombę pod autem przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. O szczegółach Mateusz Chłyston.
1: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w

0: Widzę, że Dawid Podsiadło to się bawi w mamę. Na błysk ma być to posprzątane. Już, teraz.
1: Ale i tak go kochamy, tak jak kochamy mamę. I kochamy wrzucać na luz minuta po 14.
0: Kasia Węsierska.
1: Michał Hanczak, witamy was serdecznie.

0: w zeszłym roku była w Polsce, to w tym roku gości też na naszej playliście Nelly Furtado, Sage Ride w Radiu SK.
1: 17 minut po godzinie 14. Ile najwięcej zapłaciłaś za bilet wstępu do jakiegoś zabytku, żeby go zobaczyć, bo tak bardzo chciałaś go zobaczyć?
0: No, obstawiam, że nie więcej niż 100 zł, nawet w przeliczeniu z obcej waluty.
1: To wyobraź sobie, że byli tacy, co nawet 40 euro zapłacili za to, żeby we włoskiej Vicenzie, tam niedaleko tej miejscowości, zobaczyć kolumny, kamienne schody, posągi, posłuchać opowieści z czasów Juliusza Cezara i Kleopatry, bo zwiedzali zabytek z czasów Imperium Rzymskiego, tylko potem się okazało, że ten amfiteatr starożytny i te wszystkie kolumny
0: powstał
1: i te sprawy...
0: Powstał jakieś 10 lat temu.
1: No, może trochę wcześniej, ale niewiele wcześniej, bo na początku tego wieku. No i ktoś sobie znalazł niezły patent na interes, zarobił kupę hajsu, no ale ktoś w końcu wpadł na to, że to jest pizza na wodę, fotomontaż i rzeczywiście ma teraz problemy.
0: No jak mówi stare pożekadło, za niewiedzę się płaci. Najwyraźniej w tym przypadku 40 euro.
1: A jakby ktoś chciał zobaczyć prawdziwą starożytność, prawdziwe eksponaty muzealne, to zapraszam do mojego mieszkania zupełnie za free.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
4: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z człowiekiem pająkiem.
3: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sowkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
8: gdy Robert strzela na wyjeździe,
7: gdy siatkarze gromią do zera,
9: wiesz o tym pierwszy.
10: SK Sport News.
11: SK Sport News.
10: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.
12: Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
13: SK Sport News w Radiu SK.
14: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
15: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.

0: Ale pięknie to brzmiało na żywo, bo Sombr był w zeszłym tygodniu na Sigar Festiwalu, na którym my byliśmy i wy trochę też, bo wam to wszystko pokazywaliśmy w mediach społecznościowych.
1: Dobra, już przestań się tym chwalić, zazdroszczę ci, wczoraj ci to już mówiłem.
0: W innym kontekście to mówię. Czy wiedziałeś, że tam na Sigar Festiwalu można było brać ślub?
1: Taki prawdziwy?
0: Nie,
1: czy taki trochę
0: szczęście
1: jak
0: nie,
1: w Vegas?
0: Bo wiele osób mogłoby potem tego żałować.
1: Czyli trochę taki jak na koloniach.
0: Jak na koloniach, dokładnie to tak wyglądało. Była taka brama z kwiatami, był chłopak, który no, bawił się w mistrza ceremonii i ludzie, którzy po prostu tak postanowili przypieczętować swoją znajomość.
1: Ja kiedyś byłem takim mistrzem ceremonii na koloniach. To była świetna rola, bo nie musiałem sobie
0: tam
1: szukać do partnerki
0: do
1: ślubu kolonijnego.
0: Po prostu jeden za drugim.
1: Ale no właśnie, wakacje się powoli kończą. Ta nuta też brzmi już tak troszeczkę melancholicznie. Nie,
0: a dzisiaj jest
1: rozstanie.
0: Jeszcze dzień wyznawania miłości.
1: Więc może powspominamy swoje miłości z kolonii i obozów. Może one się skończyły z ostatnim trzaśnięciem drzwiami na przykład pociągu czy autokaru, ale być może przetrwały, może mieliście z kimś kontakt, a może po prostu chcecie pozdrowić taką dawną miłość.
0: Pozdrówcie swoją miłość z kolonii. Nagrajcie głosówkę o tym na nasz eskowy Messenger. Ja zacznę. Bartek. 100 lat się nie widzieliśmy, pewnie się już nigdy nie zobaczymy, ale pozdrowienia.
1: Była też taka Magda, ale w ogóle wtedy pamiętam wszystkie dziewczyny miały wzięcie. Bo wszystkie dostawały kwiaty od wszystkich chłopaków. A chłopaków było mniej niż dziewczyn, więc trzeba było walczyć.
0: No to one miały wybór, wy mieliście konkurencję. Głosówki na eskowym Messenger czekamy.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w

0: Kubka. A potem będą ci mówić, mistrzu. Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
3: Cześć, mówi Janusz Panasewicz z Lady Bank.
4: Tu Maryla Rodowicz.
5: Tu Dawid Podsiadło.
6: Cześć, kochani, mówi Edyta Górniak.
7: I Mrozu.
8: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
0: Teraz masz je wszystkie.

0: Myślisz, że Oskar Cyms miał jakąś miłość kolonijną?
1: O, myślę, że Oskar Cyms był miłością kolonijną niejednej dziewczyny, zakładam.
0: Jest.
1: Bez końca w Radiu SK. Chyba ten hit uda nam się usłyszeć w Sopocie podczas Sopot Top of the Top Festival.
0: I może też Oskara wtedy zapytamy o jego przygody kolonijne. Może nam coś więcej na ten temat opowie. Rzeczywiście Top of the Top Sopot Festival już od poniedziałku w Operze Leśnej. No i nas też tam nie zabraknie.
1: Jak wpadniecie, to przybijcie nam piątkę. A ciągle przypominamy, gdybyście chcieli pozdrowić miłość kolonijną swoją sprzed lat, to możecie to zrobić na antenie Radia SK dziś.
0: Wracamy po godzinie 15 i czekamy na wasze głosówki.

0: te nie.
1: Pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
2: A ja jestem Jankes.
0: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo, widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
6: Minęła 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Są zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. Do zdarzenia doszło 9 sierpnia. Czterolatka spadła z 5 piętra bloku. 27-letnia kobieta usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Nie przyznała się do winy, mówi Joanna Czaplicka z prokuratury w Łomży.
7: Kobieta przebywa na wolności. W dniu dzisiejszym prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
6: Kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Wszystkie systemy są rozmieszczone według wskazań wojska, zaznacza szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i zapewnia, że Polska od kilku lat tworzy zintegrowaną obronę powietrzną.
8: Wiele tych systemów jest rozstawionych w województwie lubelskim, podkarpackim i w tych miejscach, gdzie ochrona infrastruktury krytycznej, tak jak tutaj w Płocku, jest kluczowa.
6: Gorąca dyskusja na temat obrony powietrznej rozpoczęła się po wypowiedzi w Polsat News zastępcy szefa Agencji Uzbrojenia. Stwierdził on, że polskie miasta obecnie nie są objęte taką ochroną. Koniec zdjęć do 11 sezonu kultowego Rancha. Przez plan przewinęło się ponad 100 aktorów i kilkuset statystów. To było kilkanaście lokacji i pracowite 41 dni. Po ostatnim klapsie reżyser Wojciech Adamczyk ogłosił.
9: Moi drodzy, zakończyliśmy zdjęcia do 11 sezonu serialu Rancho.
10: Naprawdę koniec?
11: No tak, udało się. Skończyliśmy zdjęcia.
6: Na planie była Ela Piotrowska. Więcej o tym piszemy na sk.pl, z kolei na mediateka.pl. Kulisy Rancho, podcast z planu serialu.
12: Rzuć na luz!
13: Rzuć na luz!
12: Rzuć na luz!
13: Radio SK.
10: Na Kolonii o tej porze to pewnie byłaby jakaś gra, aktywność albo obiad.
14: Leżakowanie, a nie, to w przedszkolu. Ja mam nadzieję, że w waszym życiu teraz ostatni klaps, jeśli chodzi o pracę. W czwartek, 2 po 15 wrzucamy na luz.
10: Kasia Węsierska
14: i Michał Hanczak.
10: Dzień dobry. Dajcie.

0: No nikt nie obiecywał, że te wakacyjne miłości do prostych będą należały.
1: Z reguły te wakacyjne kolonijne miłości kończą się tak szybko, jak kończy się turnus, chociaż może nam udowodnić, że jest inaczej.
0: Razem z wyjściem z autobusu i z zobaczeniem swoich rodziców.
1: Dzisiaj pozdrawiamy na antenie Radia SK swoje kolonijne miłości, odświeżamy sobie je w pamięci i nagrywamy głosówki na Messengerze SK, jak zrobiła to Monika, która na koloniach nad morzem, kiedy miała 14 lat, miała takiego swojego chłopaka.
0: Ale problem był taki, że on nie mieszkał na tym samym obozie. Tam trzeba było chociaż kawałek dojechać.
1: No i trzeba było mieć rower.
2: To było jakieś 17 km odległości w jedną, w drugą stronę musiał to pokonać, żeby się zobaczyć, ale widocznie odległość była za duża i już więcej się nie widzieliśmy. Z tego co wiem, ma rodzinę, ja również, ale serdecznie pozdrawiam Piotrka.
1: Pozdrawiamy.
0: Tak, ale serdecznie pozdrawiam, mimo to powiedziała
1: Monika.
0: Ale ta
1: historia to jest dowód na to, drogie panie, że 17 to jest naprawdę bardzo duża liczba, no. Pamiętajcie
0: o tym
1: zawsze.
0: Tylko jeżeli mówimy o kilometrach. Tylko jeżeli mówimy
1: o
0: kilometrach.
1: Oczywiście. Temper City, Self-Aware za chwilę. Czekamy na wasze pozdrowienia.
3: Radio SK. Reklama. Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
1: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
4: Sformowanie Gen Z.
5: Pokolenie młodych.
6: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
1: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
7: No można się zakochać, nie?
8: Nie, no tak.
3: SK Reakcje.
1: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
3: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
1: Hanczak, zapraszam.
3: Najlepszy polski hip-hop.
9: Największe rapowe hity.
3: I nietuzinkowi goście.

0: co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK. Rap 20. Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce. Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK. Rap 20 w SK. Każdy poniedziałek po 23.
1: Zapraszam, Mati Fuczyło.
2: I po reklamie.

0: Pitbull tu wymienia bardzo dużo imion żeńskich, to może miłości z kolonii są,
1: ile
0: z hotelu.
1: Na ilu wyjazdach on musiał być, żeby sobie taką całą listę zrobić. Szukamy dzisiaj waszych miłości kolonijnych, które można pozdrawiać, bo jest dzisiaj dzień wyznawania miłości, a poza tym jest koniec, no prawie, lata.
0: Leć kolejna głosówka z Messengera Eski.
2: Hej, tu Natalia, a ja pozdrawiam mojego obozowego męża Maćka. Ślub zawarliśmy 14 lat temu. No i wbrew pozorom kontakt mamy do dzisiaj i się śmiejemy, że jest moim pierwszym mężem, a ja jego pierwszą żoną. Ja mam swoją rodzinę, on jeszcze nie, ale kontakt mamy do tej pory i się czasem nawet widujemy.
1: Dobrze, że to jest nie taka poligamia, o której pomyśleliśmy, bo wiele ślubów w Polsce akurat jest zakazanych, ale te kolejne to są takie śluby w sercu.
0: Natomiast to, że on jeszcze nie zdecydował się na żaden ślub,
1: to może
0: to o czymś świadczy.
3: Autopromocja. Więcej.
4: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
7: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
6: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
8: Nie, Boże!
6: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu. Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
9: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety.

0: Ekologicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: I po reklamie.

0: Loser to jest ten, kto musi zostać po godzinach pracy,
1: nie,
0: czy
1: tempo,
0: nie?
1: Te, tempo tego numeru to jest tak jak ostatnie 10 minut w pracy tuż przed wyjściem.
0: Dłuży się,
1: ale kawałek świetny, żeby nie było.
0: 16 za 5 minut, kto do czwartej pracuje, ten ma szczęście, bo wychodzi, ale my zostajemy z wami, jeżeli jesteście w pracy także po 16.
1: Mamy kolejne hity.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: dwójce.
1: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to.
2: Sprawdź to.
1: Odpal Rap 20 w Radiu SK. Każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery.
2: A do naszego studia wbijają goście.
1: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
2: Głosujecie na SK.pl,
1: a potem słuchacie w poniedziałki po 23. Rap 20 w Radiu SK.
3: Zapraszam, Mati Fuczyło.
0: I po reklamie.
4: Jest 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Medycy liczyli na podpis prezydenta. Tak zwana Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął Karol Nawrocki. Pacjenci potrzebują tych przepisów, komentuje w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
5: No, samorząd lekarski ubolewa nad tym, ale rozumiemy też wątpliwości. Sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy.
4: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie, zapowiada rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
6: To jest projekt, który gwarantuje bezwzględne ściganie wszystkich przestępców.
4: Zgodnie z propozycją prezydenta, za doprowadzenie do śmierci pacjenta oszustom miałoby grozić do 15 lat więzienia. Sąd o miesiąc przedłużył areszt dla youtubera Stew. Wczoraj Steward KB usłyszał zarzuty rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Grozi mu nawet 15 lat więzienia. Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych nocy i dni.
7: No jest wiele urokliwych uliczek. No na pewno będzie pięknie.
8: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
7: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
4: Usłyszała reporterka Eski Justyna Świderska od mieszkańców miasta. Ekipa filmowa w Tarnowie ma się pojawić już na początku września.

0: i już chciałam wybiegać w przyszłość i mówić, aha, że jest Międzynarodowa Godzina Szczęścia,
1: nie, nie,
0: ale to,
1: to jeszcze nie, nie, to jeszcze godzina.
0: Nie w naszym kraju jeszcze, to... minuta po 16 dopiero.
1: Jeszcze musielibyśmy się do innej strefy przesunąć, a my jesteśmy w strefie wrzucania na luz i tak.
0: Purple Disco Machine, już teraz Westę, Kasia Węsierska. Teraz zdążysz.
1: I Michał Hanczak. Dzień dobry.

0: Jestem fanem tego hitu.
1: Ja
0: to
1: też.
0: R&B, czyli Ring My Bell Age na antenie Radia SK, ale hit tak naprawdę wziął się już z lat 70. końcówki, bo wtedy ta pani śpiewała Ring My Bell.
2: Ale wrócił i ma się dobrze. 2166 Zoś, 1830
0: Zuzan,

0: 801 Mai, 2665 Nikodemów, 2560 Antonich i 2415 Janów.
1: Ale zrobiłaś remanent. Witamy na świecie, bo to są nowe
0: najczęściej
1: osoby,
0: nadawane...
1: nowi Polacy, nowe Polki z ostatniego roku.
0: A właściwie z ostatniego półrocza, bo to są najczęściej nadawane przez rodziców imiona nowonarodzonym Polakom. Zosia, Zuza, Maja, Hania, Laura, Oliwia, Pola, Julcia, Alicja, Antonina, Nikodem, Antoni, Jan, Leon, Franciszek, Aleksandry, Aleksander, Ignacy, Stanisław, Jakub, Mikołaj.
1: Dobra, a teraz pytanie, gdzie jest Kasia i gdzie jest Michał?
0: No, to może sami się musimy o to postarać, natomiast...
1: Nie,
0: rozumiem liczbę Janów, dlatego że czytałam ostatnio, że imię Jan przynosi bogactwo. Zapewne nie tylko dla siebie, ale być może dla rodziców także.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
6: Masz teraz w jednym radiu.

0: kolejna eska do słuchania.
1: To jest właśnie eska 2. Eska 2.
2: Eska 2. Najlepsze polskie hity.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.

0: W kierunku, mam nadzieję, domu, czyli wyjścia z pracy, kto do 17, to już pozwolenie od nas dostał.
1: Rzucamy na luz i wspominamy dzisiaj wakacyjne miłości, pozdrawiamy miłości z Kolonii, jest słuchacz.
2: Ja chciałbym pozdrowić moją wakacyjną miłość, mam nadzieję, że te frytki, które zwinęłaś i tyle cię widzieli...

0: hit prawie jak na plaży brzmi.
1: Wy tak sobie odpływacie w kierunku, mam nadzieję, domu, czyli wyjścia z pracy, kto do 17, to już pozwolenie od nas dostał.
0: Rzucamy na luz i wspominamy dzisiaj wakacyjne miłości, pozdrawiamy miłości z Kolonii, jest słuchacz.
2: Ja chciałbym pozdrowić moją wakacyjną miłość. Mam nadzieję, że te frytki, które zwinęłaś i tyle cię widzieli,

0: przyszło ci to na dobre.
1: Ale one się teraz jej odbiły. Dlaczego jej to wypomniałeś?
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
2: Cześć, mówi Janusz Panasek z Lady Bank.
3: Tu Maryla Rodowicz.
4: Tu Dawid Podsiadło.
5: Cześć, kochani, mówi Edyta Górniak.
6: I Mrozu.
7: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
8: Teraz masz je wszystkie.

0: Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Eska.
4: Eska.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Jest 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Burze i silne opady. Wydano alerty dla południowej, centralnej i południowo-wschodniej Polski. Więcej o tym reporterski Michał Skolimowski. Powiedz, gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej?
7: W pasie od Śląska i Opolszczyzny, przez Łódzkie, Świętokrzyskie, aż po Mazowsze i północne powiaty Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia i tam może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Burzą towarzyszyć będzie silny wiatr w porywach do 115 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o możliwych przerwach w dostawie prądu. RCB apeluje też o unikanie otwartych przestrzeni.
6: 4-latek potrącony przez ojca opuszcza szpital. Dziecko po niedzielnym wypadku na posesji w Boćkach na Podlasiu zabrał śmigłowiec ratunkowy. Diagnostyka nie wykazała poważniejszych urazów. Prokurator postawił ojcu zarzut narażenia dziecka na utratę życia, a ma już wyrok za inną tragedię w podobnych okolicznościach. 3 lata temu tym samym samochodem na tej samej posesji śmiertelnie potrącił swoje 10-miesięczne dziecko. O szczegółach piszemy na sk.pl. Burza wokół klipu promującego Polskę. W pierwszym z 3 spotów wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rubik i Robert Lewandowski. Internauci zarzucają jednak twórcom brak pomysłu. Wojciech Kadryś, ekspert od marketingu, choć sam o reklamie wypowiada się niepochlebnie, to podkreśla, że może ona przynieść oczekiwany efekt.
8: Jeżeli zobaczymy, że dzięki tej kampanii ludzie ze Stanów i z Niemiec i z Francji faktycznie chcieli przylecieć, to w radiu SK publicznie przeproszę twórców.
6: Niedługo światło dzienne ujrzą kolejne klipy kręcone w Gdańsku i Krakowie. Cała akcja reklamowa ma budżet sięgający 7 milionów złotych.

0: Radio SK.
1: To ten moment.
2: Międzynarodowa godzina szczęścia. Już teraz naprawdę.
1: Jeżeli chodzi o to, co ma przyciągać do Polski, to ja do tej międzynarodowej godziny szczęścia dorzucam pierogi.
2: Ja bym słońce przyciągnęła na cały rok, tak najchętniej.
1: Kasia Mysierska.
2: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: 17. Velvet Chemistry w Radiu SK. No o chemii to trochę będzie właśnie teraz, ale nie tej w szkole na szczęście.
1: To była ta chemia międzyludzka, kiedy jechaliśmy na kolonie albo obozy i tam kwitła miłość, która kończyła się szybciej niż się zaczęła czasami.
0: No albo razem z powrotem do domu, bo wiadomo, rzeczywistość wiele rzeczy weryfikowała.
1: Ale dzisiaj wracamy do tych wakacyjnych, kolonijnych miłości. Możecie pozdrowić taką dawną miłość na Messengerze Radia SK, jak zrobiła to Monika.
2: A ja chciałam bardzo serdecznie pozdrowić Marcina z Tarnowa, w którym byłam koszmarnie zakochana na kolonii w Zembrzycach i utrzymywaliśmy listownie kontakt przez kilka ładnych lat tak naprawdę. Także bardzo serdecznie pozdrawiam Monika.
0: Nie, ale to kilka ładnych lat, to jest naprawdę dobry wynik, obstawiałam kilka ładnych dni.
1: No to długo rzeczywiście, ale co się wydarzyło, że ten kontakt nagle się urwał? Czy jakoś się tam ktoś pojawił na białym koniu i odbił?
0: A jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie listonosz zostawił awizo i ktoś listu nie odebrał.
1: Też tak pomyślałem, że pewnie znaczki były też za drogie już.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
5: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
4: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Zobacz to, co do tej pory tylko słyszałeś. Wejdź na sk.pl.

0: wszystkie hity zaczynają się wesoło, no i ten zagraliśmy tuż po jego światowej premierze. Happiness is so sad to nowość od Swedish House Mafia, Licky Lee Wesce.
1: No a teraz gramy wasze głosówki, dlatego że jak się okazuje, czasy kolonii to były czasy, w których działo się więcej niż prawdopodobnie przez resztę życia.
0: Marcin.
2: Siemka, chciałbym pozdrowić swoją wakacyjną miłość, którą to podczas wakacji uczyłem matematyki.
1: I teraz tak, czy Marcin był wykładowcą na tych koloniach, o ile były takie kolonie, czy może po prostu poświęcał swój cenny, wolny czas jako kolega tejże koleżanki i ją uczył matematyki w wakacje.
0: Ja mam pytanie, czego ją uczył, jakiego działu, czy to właśnie nie była jakaś geometria. Dobrze, to może zmienimy temat, to znaczy poniekąd nadal zostajemy w temacie wakacyjnych miłości, chociaż też tych zimowych i tutaj Dominik.
3: To ja chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Sylwię, która była opiekunką na zimowisku, na którym ja byłem uczestnikiem i mimo dużej odległości udało nam się po nim spotkać i nawiązać naprawdę fajną relację. Buźki.
1: Oby to były kolonie dla dorosłych.
0: No właśnie, co wszystko jest jakieś takie dziwne, czy takie rzeczy w ogóle są legalne?
1: Czasem lepiej nie wiedzieć, rodzice teraz przecierają oczy ze zdumienia.
0: Nie puszczę nigdy dzieci na kolonie, nie tylko dlatego, że nie mam dzieci.
4: Reklama. Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
5: Sformułowanie Gen Z.
6: Pokolenie młodych.
7: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
4: A młodzi odkrywają to, co

0: dla starszych oczywiste.
1: No można się zakochać, nie?
2: Nie, no tak.
0: Eska reakcje. Eska reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj Eska reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.

0: brzmi wychodzenie z pracy.
1: Fast Boy Music Sounds. Dla niektórych tak brzmi przychodzenie do pracy. Dzień dobry, Łukasz Stończyk z nami.
2: Nieprawda, słuchajcie, jak słucham tego numeru, to ja mam w głowie, że teraz jadę sobie rowerem nad morzem. O, i tego się trzymaj.
0: Do wakacyjnej miłości swojej dawnej.
1: Porozmawiać z miłymi ludźmi po drugiej stronie to nie jest praca. To jest sama przyjemność.
2: Jeszcze hity na czasie. To jest zabawa. Zapraszam.
0: Imprezka już za chwilę. My wracamy jutro. I jutro z nami będzie też Liwka.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
2: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
1: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
3: Nie, Boże!
1: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
4: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
1: Najlepszy polski hip-hop.
5: Największe rapowe hity.
1: I nietuzinkowi goście. Co tydzień w poniedziałek po 23 w Radiu SK Rap 20.
5: Zestawienie najpopularniejszych hip-hopowych numerów. Jedyna taka lista w Polsce.
1: Głosujecie zawsze na SK.pl. Rap 20 w SK.
5: Rap 20 w SK.
1: Każdy poniedziałek po 23.
6: Zapraszam, Mati Fuczyło.
0: I po reklamie.
7: Eska. Eska.
5: Eska.
7: Eska.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Minęła 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 16 ofiar i ponad 40 rannych. To najnowszy bilans rosyjskiego ataku na Kijów. Po tragicznej nocy ukraińska stolica została kilkukrotnie zaatakowana też w ciągu dnia. Tylko tej doby alarm powietrzny wybrzmiał tam aż 5 razy. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Rząd na wrzesień planuje pracę nad rozszerzeniem systemu o tak zwane małpki. W Polsce miesięcznie sprzedaje się ponad 40 milionów sztuk alkoholu w małych butelkach. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,52, 98, 7,33, a za diesla 7,56. A po więcej newsów wpadajcie na SK.pl.
1: SK Sport News.
8: Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Co łączy te zespoły? Rozpoczynają dziś swoje ostatnie dwumecze w drodze do fazy zasadniczej europejskich pucharów. Jaga i Kolejosz walczą o Ligę Europy, a kluby ze Śląska o Ligę Konferencji. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze z Białegostoku. O godzinie 18 podejmą Iberię Tbilisi. Dziś w nocy ćwierćfinał tenisowego turnieju w Cincinnati, a w nim Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną. Raszynianka walczy o obronę tytułu i jak na razie idzie jak burza, przegrywając tylko jednego seta. Początek spotkania w nocy około pierwszej.
5: Impreska.
7: Impreska.
5: Impreska.
7: Impreska.
9: A to pierwszej dopiero, to jak jutro rano wstaniecie, to SK wam powie, jaki był wynik. Jak jutro wstaniecie, to wiecie, co będzie. To już piątek będzie, słuchajcie. Odliczamy razem ostatniej godziny czwartku. Łukasz Zduńczyk, polecam się, 2 po 18. Dawid Podsiadło już teraz. Zostańcie z Eską, bo ja wam za chwilę powiem o pewnym klapsie, na którego czekała cała Polska. I ten klaps się wydarzy.

że dotrwaliśmy do czwartku, do 11 minut po godzinie 18. Shakira i Burna Boy, to jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, to się wydarzyło, padł ostatni klaps na planie serialu Rancho. Zakończyły się nagrywki do 11 sezonu, teraz oni to wszystko będą montować i już w grudniu premiera ostatniego niestety sezonu kultowego serialu Rancho. Fani już nie mogą się doczekać, fani zacierają ręce. Jeśli uwielbiacie Rancho, tak jak ja, każdy odcinek już po kilka razy obejrzeliście, serdecznie wam polecam podcast dziennikarki Radia SK Eli Piotrowskiej. Czegoś takiego nie było jeszcze, słuchajcie. Ela Piotrowska nagrała specjalny podcast z planu serialu Rancho. Rozmawiała z aktorami, z reżyserem i zdradza smaczki, których nigdzie indziej nie znajdziecie. Polecam wam wejść do serwisu mediateka.pl, łatwo to w wyszukiwarce znajdziecie. No i warto posłuchać, bo tam naprawdę ciekawe rzeczy się dzieją. A w Radiu SK już teraz hymn dla wszystkich wychodzących z pracy. W teledysku tego numeru oni schodzą po schodach i to tak bardzo szybko. Mam nadzieję, że u was też padł ostatni klaps laptopa, przybiliście piątkę z kumplami i wychodzimy razem do domu. Hit zawsze na czasie. Darude już teraz w Radiu SK.

0: To wasz ulubiony hit zeszłego tygodnia. Aktualny numer 1 gorącej 20 Radia SK to Temper City. Nowe notowanie waszej listy hitów już jutro wieczorem po godzinie 18. Od piątku dzieli nas już tylko jeden wieczór czwartkowy, który już się rozpoczął 21 minut po godzinie 18. No właśnie, ale jak wieczór, to są takie rzeczy, które zawsze się muszą wydarzyć. Czego jesteście w tym momencie pewni, że to się na 100% wydarzy? Może wiecie, że jak już tylko wejdziecie do domu po pracy, to od razu was dzieci zapytają, co dzisiaj jest do jedzenia. A może wiecie, że piesek z merdającym ogonem za drzwiami będzie na was czekał i na 100% pójdziecie na spacer, zanim zdążycie siąść na kanapie i chwilę odpocząć. Co jest u was dzisiaj wieczorem pewne? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK. No i pewne jest to, że jak odpalicie SK wieczorem, to można odpocząć. No i energii też dodamy. White 2115 to coś po krótkiej przerwie między innymi.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: Nowe hity przez cały tydzień w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: I po reklamie.

0: Timberg. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Tego numeru zawsze się dobrze słucha w wakacyjny wieczór. Za 22 minuty będzie godzina 19. A ja was wcześniej zapytałem, czego jesteście pewni? Co się na 100% dzisiaj wieczorem u was wydarzy? I Bartek mówi, że on zamówił kebaba, właśnie teraz wraca z nim do domu i jest pewny, że jego dziewczyna będzie chciała gryza, mimo że zapewniała go, że nie jest głodna. Bartek, to jest najważniejsza zasada zamawiania jedzenia. Jak zamawiamy kebaba, to zawsze trzeba brać tego największego, jaki jest w menu, bo ona na 100% będzie chciała gryza. Wtedy weźmie tego gryza i powie, dobry, daj jeszcze jednego. Też mogłam sobie zamówić. I możecie być pewni, że w Radiu SK przed 19 pojawi się gorąca, imprezkowa nowość od Armina Van Burena.
1: Reklama.
2: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
3: Masz teraz

0: Specjalna SK do słuchania.
1: To jest właśnie SK2. SK2.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Jak brzmi 20 najlepszych rapowych kawałków w Polsce? Sprawdź to.
4: Sprawdź to.
3: Odpal Rap 20 w Radiu SK. W każdy poniedziałek po 23 gramy wybrane przez Was numery.
4: A do naszego studia wbijają goście.
3: Raperzy, producenci i wszyscy, którzy wiedzą, co to jest rap. I przy okazji na ścianach, zamiast obrazów, mają diamentowe płyty.
4: Głosujecie na SK.pl,
3: a potem słuchacie w poniedziałki po 23.
4: Rap 20 w Radiu SK.
5: Zapraszam, Mati Fuczyło.
6: I po reklamie.

Zrobiłbym teraz tak jak wy. Też bym radio pogłośnił przy tym numerze. Też bym tupał nogą stojąc przy budce z zapiekankami nad Bałtykiem. Nowość od Armina van Burena na antenie Radia SK. On się zna na robieniu imprezkowych klimatów. I ten pan jest w drużynie Radia SK. Armin van Buren w każdy piątek gra na naszej antenie swój specjalny set. Już jutro po 20:00 SK Live Remix, czyli najlepiej zmiksowane hity na czasie na lato i sety najlepszych producentów, jak właśnie Armin van Buren, Lost Frequencies,

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Reklama.
2: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
3: gdy Robert strzela na wyjeździe,
2: gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
4: SK Sport News w Radiu SK.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Wielkie muzyczne święto coraz bliżej. Już w poniedziałek startuje Top of the Top Sopot Festival. W Operze Leśnej zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret Zalia czy Kaśka Sochacka. I jak co roku będzie też konkurs o bursztynowego słowika. To okazja, żeby zobaczyć w akcji nie tylko znanych artystów, ale też wschodzące gwiazdy polskiej muzyki, jak na przykład Natalia Mujanga. Artystka przyznała, że nominacja do bursztynowego słowika to dla niej spore zaskoczenie.
9: Nie spodziewałam się tego. Ja naprawdę powiem, że się niczego nie spodziewam. Po prostu wszystko się dzieje tak, że nagle chodzi i bursztynowy słowik również pojawił się w momencie, gdy zupełnie nie spodziewałam się, że naprawdę będę mogła zaśpiewać tam swoją piosenkę. Więc jest to dla mnie ogromny zaszczyt, tym bardziej, że jestem gdańszczanką, więc na trójmiejskiej scenie, na sopockiej scenie wystąpić, no to dla mnie wielkie wydarzenie.
8: Pozdrawiamy Natalię, bo ona też teraz słucha Radia SK tak jak wy. Natalia Mujanga zaczęła swoją karierę w programach Talent Show, jak Mam Talent, The Voice of Poland i Twoja twarz brzmi znajomo, który wygrała. Na festiwalu w Sopocie wykona piosenkę Ile snów nam zostało. O bursztynowego słowika walczy też m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Emo, Sarsa czy Kuba i Kuba.
7: Imprezka.
8: Minuta po 19 w czwartek. Słuchajcie, piątek jest już za rogiem. Już teraz siłą rozpędu dotrwamy, a tymczasem to co? No może jedziemy razem na jakieś wieczorne zakupy? Może ktoś już powoli kompletuje zeszyty do szkoły dla dziecka? Nie. My w Radiu SK żyjemy wakacjami. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Joe, to jest Radio SK. My gramy hity na czasie, odkrywamy nowe numery i łowimy nowe gwiazdy. Bo my się znamy na nowościach i na ludziach też się znamy. I teraz przed wami wschodząca gwiazda rapu to MJ Deli, polski artysta, który ma za sobą m.in. emigrację do Nowego Jorku i o tym właśnie też śpiewa m.in. w numerze, który wam za chwilę zagram. Cały kawałek jest też o tym, żeby wierzyć w siebie i spełniać marzenia. Taka mowa motywacyjna na dobry wieczór. I ostrzegam, ten numer bardzo szybko wchodzi do głowy. Jeżeli teraz jedziecie samochodem, polecam rozkręcić głośniki. Żeby poczuć dobry bas, nie pożałujecie. MJ Deli i Deli Supreme już teraz w Radiu SK.

0: i jest dobry przedweekendowy nastrój. No właśnie, nie wiem, czy to jest efekt tego, że się piątek zbliża, czy to Alex Warren tak działa. Tak działa po prostu Radio SK wieczorową porą, 26 minut po godzinie 19, a to się nazywa efekt Roberta Lewandowskiego. Słuchajcie, odkąd nasz piłkarz dołączył do drużyny Chicago Fire, to ta ekipa wygrała 6 mecz z rzędu i to jest pierwsza tak dobra seria od 98 roku. Tyle lat czekali, aż w końcu pojawił się on, Robert Lewandowski, i strzela gole jak szalony. Także opłacało się Lewandowskiego ściągnąć i wypłacać mu wielomilionową pensję. A sam Robert Lewandowski teraz może wstawić filmik na Instagrama, tak jak to jest teraz popularne w mediach społecznościowych, z dedykacją dla Barcelony. No co, droga Barcelono, mogłem u ciebie grać. Mogliśmy teraz razem strzelać bramki, ale postanowiłaś nie przedłużać ze mną kontraktu. Mogłem u ciebie być, ale nie odpisałaś. No właśnie, a może wy coś takiego teraz nagracie z dedykacją do byłego albo do byłej, w stylu, że no mogłeś tu być, mogliśmy teraz razem jeść kolację na tarasie, ale cóż, nie jesteś tutaj. Mogliśmy teraz razem wracać z wieczornych zakupów, mogliśmy teraz razem iść na wieczorny przyjemny spacer. No właśnie, czego w tym momencie mogłaby zazdrościć wasza była albo były? Nagrajcie taką głosówkę na Messengerze Radia SK. Radio
1: SK. Reklama.
2: Tu Sylwia Grzeszczak.
3: Cześć, mówi Janusz Panasewicz z Lloyd Bank.
4: Tu Maryla Rodowicz.
5: Tu Dawid Podsiadło.
6: Cześć kochani, mówi Edyta Górniak.
7: I Mrozu.
8: Największe gwiazdy polskiej muzyki.
9: Teraz masz je wszystkie.

0: Z nami już czuć weekend, już jest piątkowa atmosfera za 20:20 w czwartek. David Guetta i One Republic w Radiu SK. Dzisiaj próbujemy odtworzyć ten trend w mediach społecznościowych. Wiecie, na Instagramie i na TikToku takie wiadomości do byłego albo byłej, które zaczynają się często od słów: no, mogłaś tu teraz ze mną być, byśmy robili, no właśnie, co byśmy robili. Nagrajcie głosówkę tak, jak to zrobiła Olga.
1: No to ja bym powiedziała mojemu byłemu: no widzisz, mogłeś tu ze mną być, nurkować w Morzu Śródziemnym, oglądać piękne, kolorowe rybki.
0: Olga, tylko ja się boję jednej rzeczy, że on teraz tobie by wysłał wiadomość: no, dobrze, że mnie tam nie ma, przynajmniej trochę pieniędzy oszczędzę.

0: Numer z dedykacją dla wszystkich, którzy teraz zaczynają nocną zmianę. Kawka w żyłach zaczyna płynąć. Co biorą w Radiu SK? A wy nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK ze specjalnym przekazem. My naśladujemy ten trend w mediach społecznościowych. Filmiki, które zaczynają się od słów: no mogłaś tu teraz ze mną być i na przykład słuchać hitów na czasie w Radiu SK. Marcin ma coś ważnego do powiedzenia.
1: Mogłaś tu, Katusia, zajadać ze mną wspaniały pasztet swojski. Ty wiesz, jaki pasztet.
0: No i nie ma wspólnego jedzenia pasztetu i myślicie, że Marcinowi jest przykro. Otóż nie.
1: No ale cóż, nie ma cię, więc jest więcej dla mnie. Twoja strata.

0: Buren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Escowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zobacz to, co do tej pory tylko słyszałeś. Wejdź na

0: te nie.
1: Pracuję w radiu, więc to normalne, że hebluję, mimo że nie jestem stolarzem.
2: A ja jestem Jankes.
0: Bądź częścią naszej eskowej ekipy. Radio podkreślnik SK. Wejdź i zaobserwuj.
3: Widzicie mnie? Halo, widzicie? To jak widzicie, to serduszko i obserwacja.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: I po reklamie.
6: Eska. Eska. Eska.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Muzyką się żyje.
9: A to chyba dowód na to, że zbliża się jesień. Czas na ostatni przystanek tegorocznego męskiego grania. Przed nami finał trasy na lotnisku Bemowo w Warszawie. Jutro na scenie pojawi się m.in. Igo Bracia Kacperczyk czy Wiktor Dyduła, a w sobotę Kasia Sienkiewicz, Edyta Bartosiewicz, a także Zalia Vito Bambino oraz Igor Herbut, czyli skład, który stworzył hymn tegorocznego męskiego grania. Hit nareszcie doskonale znacie z Radia SK. W tym tygodniu kolejne miasta odwiedza też festiwal Ersteletnie Brzmienia. Tym razem zatrzyma się w Gdańsku. Jutro zagra m.in. Mrozu czy Vito Bambino, a w sobotę Kaśka Sochacka, Ewa Farna czy Wiktor Waligura. Za tydzień letnie brzmienia wpadną do Wrocławia, a potem do Poznania.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
9: A my teraz do was wpadamy i załatwiamy wam tysiaka. W czym chcielibyście zostać mistrzem? O tym piszecie na sk.pl w zakładce konkursy i ja za chwilę do kogoś z was w tej sprawie dzwonię, ale wcześniej dobrze zagram. Łukasz Zduńczyk, witajcie, minuta po 20.

0: Prawdziwa mistrzyni w robieniu hitów, Lady Gaga w Radiu SK, a my teraz szukamy mistrzyni. Może nie w robieniu hitów, ale mistrzyni na pewno.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Piszecie w zakładce konkursy na SK.pl, w czym chcielibyście być mistrzami. I razem ze mną teraz na antenie Zuza. Hej Zuza.

0: Ufale mistrzyni na pewno.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Piszecie w zakładce konkursy na SK.pl, w czym chcielibyście być mistrzami. I razem ze mną teraz na antenie Zuza. Hej Zuza.

0: ty w takim razie w mężczyznach nie rozumiesz? Powiedz nam wszystkim.
1: Czego nie rozumiem? No? Tego, że ogarniają wszystko poza podstawowymi rzeczami. Tak jak ketchup w lodówce, który jest naprzeciwko waszych nosów, a wy szukacie go i uważacie, że go nie ma.
0: No bo po prostu nie zauważyliśmy, no. My mamy wzrok wybiórczy troszkę. Ej, ale tak? Nie narzekaj na swojego faceta. Ja tu wszystkim teraz zdradzę, że ty przed wejściem na antenę powiedziałaś, że ty tutaj z Eską rozmawiasz, a on w tym czasie dziecko myje.
1: Tak, i świetnie sobie poradził, dziecko śpi.
0: Czyli widzisz, my po prostu jesteśmy stworzeni do takich większych rzeczy.
1: Tak.
0: My może nie potrafimy deski po sobie opuścić, albo lustra w łazience umyć, ale dziecko proszę bardzo elegancko umyjemy.
1: Tak, tak, to najważniejsze.
0: Ale słuchaj, ja myślę, że taki kurs rozumienia siebie nawzajem to obu stronom by się przydał. To by były dobrze zainwestowane pieniądze, nie?
1: Zdecydowanie.
0: No to Zuza, w takim razie zgarniasz 1000 zł na szkolenie zrozumienia męskiego umysłu i do tego gadżety od TEP Edukacja.
1: Ojej, dziękuję. Ale się cieszę, ja pierdolę, nie spodziewałam się.
0: To dobrego wieczoru życzę. Idź tam do tej łazienki, sprawdź, czy twój facet dobrze dziecko myje. No właśnie, dzięki. Czy nie ma strat w ludziach. Dobrego wieczoru, cześć.
1: Nawzajem, pa.
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.tep.pl.
0: I to nie koniec naszej zabawy. Cały czas czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl. W czym chcecie być mistrzem? W przyszłym tygodniu znowu tysiak dla was będzie.

0: ale przyjemnie. I teraz wyobraźcie sobie, że nic nie musicie, że jesteście w hotelu all inclusive. Leżycie sobie wieczorkiem, cykady w tle i nic poza tym. Jungle w Radiu SK, gramy najlepsze hity na czasie na wakacje. To i świetna sportowa informacja, słuchajcie. Jagiellonia Białystok jest już jedną nogą w Lidze Europy. Drużyna z Białegostoku po prostu zmiażdżyła przeciwnika w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Pokonała Iberię Tbilisi 4-0. Teraz trzeba tylko jakoś przetrwać rewanż i awans jest nasz. Słuchajcie, jak się nasi piłkarze rozkręcili. Zaraz się okaże, że Polska jest piłkarską potęgą. Proszę bardzo, Jagiellonia za chwilę zagra w Lidze Europy. Lewandowski strzela dla Chicago. Opłacało się nie jechać w tym roku na mundial. Piłkarze sobie odpoczęli i teraz wymiatają. To było wszystko przemyślane.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
3: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
2: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. SK.

0: Swedish House Mafia w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, jest kolejne potwierdzenie, że Polska staje się chyba piłkarską potęgą. Wcześniej mówiłem, że Jagiellonia Białystok wygrała 4-0 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. No i słuchajcie, Lech Poznań robi jeszcze większą demolkę w eliminacjach do Ligi Europy, bo właśnie prowadzi 7-0. Co tam się, słuchajcie, dzieje? To jest naprawdę bardzo dobry wieczór. A tak zmieniając temat, wcześniej was prosiłem o głosówki do waszych byłych. I Rafał ma coś do powiedzenia.
1: Gdybyś teraz tu była razem we dwoje, byśmy sprzątali nasze, nie moje pokoje.
0: Ona teraz może być, jest i może być jej naprawdę smutno, bo ona straciła prawdziwy ideał, słuchajcie. To jest jeden z niewielu facetów, który o tak późnej porze za 18:21 sam z własnej woli wziął się za sprzątanie, nie tylko dlatego, że coś przeskrobał. No właśnie, co teraz robicie, że nie odpoczywacie, że nie śpicie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram numer, przy którym się dobrze odpoczywa. Gips i Igo już teraz.

0: Sąb w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i sprawdzamy, co robicie, że o tej porze za 4.21 nie śpicie. Marcel?
1: Siemaneczko, jedziemy z ziomeczkiem na piłkę.
2: Słuchamy Radia SK.
1: Pozdrawiamy Warszawę i Opocztę.
2: Pozdrawiamy.
0: Wieczorna piłka z kumplami w wakacje. To jest coś pięknego. Przypominają się stare szkolne czasy, prawda? Kiedy nie było żadnych obowiązków, żadnych problemów. Liczyło się tylko to, żeby dobrze zagrać i żeby rodziców nie wkurzyć przed wyjściem, żeby nas na tę piłkę puścili.

0: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
1: Co robicie, że o tej porze nie śpicie? Tomek pisze na Messengerze: hej Eska, właśnie wróciliśmy z wieczornego spaceru, bo jesteśmy na wakacjach, czekam aż się żona umyje. To żeby Tomek nie zasnął przed kompaniem, energicznie zagramy już teraz wasz ulubiony hit poprzedniego tygodnia, numer 1 gorącej 20, Temper City. Łukasz Duńczyk, witajcie.

0: Serce będzie biło 100 BPM, jak mąż naszej słuchaczki Danusi usłyszy diagnozę u mechanika. Kizo i Bledka w Radiu SK, to są wakacyjne hity na czasie. Zapytałem was wcześniej, co robicie, że o tej porze nie śpicie. Danusia?
1: No cześć SK, ja właśnie jadę z mężem zawieźć jego samochód do mechanika, jako dobra żona. A co będzie dalej? Nie wiem, bo noc się dopiero zaczyna. Wszystkiego dobrego, papa.
0: Tu słyszę jakieś niecne plany. Twój mąż, Danusia, już się nie może doczekać, jaki będzie ciąg dalszy tego wspólnego wyjazdu do mechanika. Tylko uważajcie, bo pranie tapicerki to podobno drogie teraz. A tak serio, no, jako dobra żona, po takim wyjeździe... A, to ja wiem, o co chodzi. To pewnie pozwolisz mężowi zasnąć bez mycia na kanapie w ubraniach przed telewizorem. O, to by było coś pięknego. Upalne granie w Radiu SK, Carlita już teraz.

dzwonki kojące nerwy. No dobry wieczór. H w Radiu SK. Gramy wam wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, jest wieczorny dylemat. Tankować dzisiaj samochód, czy jednak nie tankować? Czy lepiej poczekać do jutra, po północy? No bo słuchajcie, to jest tak, że jutro podobno paliwa mają być o kilka groszy droższe, ale jednocześnie na niektórych stacjach wchodzi weekendowa obniżka. I tam po 30 parę groszy ma być taniej. Ale z drugiej strony, żeby ta obniżka wskoczyła, trzeba zrobić zakupy w sklepie. Czyli trzeba wydać trochę kasy, żeby mieć obniżkę, ale jednocześnie paliwa będą droższe. Ja już nie wiem, powiem wam szczerze, to jest wyższa matematyka. Z tych wyliczeń wychodzi, że najlepiej to jeździć po prostu służbowym autem.

Damiano Dawid w Radiu SK. To są wakacyjne hity. Na czasie polskie drużyny walczą o europejskie piłkarskie puchary. Przypominam, Jagiellonia Białystok i Lech Poznań są już jedną nogą w Lidze Europy, bo to jest ostatnia runda eliminacji i te drużyny wygrały swoje pierwsze mecze i to bardzo wysoko. A teraz Liga Konferencji Europy. Górnik Zabrze gra teraz u siebie z AS Monaco. Przeciwnik trudny, ale mecz wyrównany. No niestety w tym momencie Górnik Zabrze przegrywa 2-3. Patrzmy jeszcze, jak radzi sobie Raków Częstochowa, który gra z chorwackim Hajdukiem Split. Na zegarze 43 minuta, jest 1-1, ale to i tak, słuchajcie, nieważne jaki będzie wynik tego meczu, piłkarze Rakowa i tak mogą być zadowoleni. Trafił im się służbowy wyjazd z kumplami w wakacje do Chorwacji. Wynik w tym momencie jest najmniej ważny, oni już myślą, co będą robić po meczu. A my w Radiu SK odpalamy piątek. Nie czekamy do północy, pozwólcie, że piątek odpalimy już teraz, bo już teraz mam dla was najbardziej piątkowy hit, jaki kiedykolwiek powstał. Hymn piątku, uwaga. Tak jest, gratuluję nam. Dotrwaliśmy do końca tygodnia.

0: wszystkie hity zaczynają się w Esce. To nowy Tame Impala. Ten kawałek stał się hitem po premierze najnowszego Spidermana. Jeśli ten numer wam się spodobał, wpadajcie na sk.pl i głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki. Nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po godzinie 18. A przed nami, no niestety, burzowa i deszczowa noc w wielu miejscach. Sprawdzam teraz prognozę pogody. Może grzmieć i to mocno, zwłaszcza na południowym wschodzie Polski. Łukasz Zduńczyk, dobrej nocy.
1: Could you be the one to call when I lose control?

0: Eska.
1: Eska.
2: Summer.
0: City. Eska.
1: Eska.
2: Summer.
0: City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

0: najlepszych DJ-ów świata.
1: Gramy wam od północy, miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Esco-owej apce.
2: Autopromocja.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To jest Radio S.

0: ESK, hity na czasie.
1: Czwartek, piątek, weekend, co tam? Czwartek, piątek, weekend, co tam?

0: Blaszpelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.